0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło. Panie, proszą panów, i jedziemy. O, jak miło!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Odkrycie gigantycznej ilości groźnych niewybuchów. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska na Mazowszu. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i to wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych. Mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
2: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
1: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się prezydium zarządu PKOL-u, odpowiednie decyzje zostaną podjęte.
3: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
1: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do łagru na 10 lat więzienia. Władze twierdzą, że rozpowszechniała fałszywe informacje na temat wojny. Opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców i wspomniała o cywilnych ofiarach. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze. Gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata. Wśród najbardziej oczekiwanych produkcji są nowe dzieła Naniego Morettiego, To wydarzy się tej nocy, i francusko-hiszpański Bunkier Floriana Sellera z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
6: Dzień dobry wszystkim o poranku, trzeci dzień września, Łukasz Michnal, czas rozpocząć program Trendy Start. Do godziny 11 muzycznie budzimy Was na 101.9.95.2 FM, ale też zdradzamy chociażby, jak będzie prezentować się pogoda dzisiaj w regionie. A czwartek przyniesie nam temperatury w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie do 25 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść do 10 kreski i też w regionie w części Podkarpacia i Małopolski mogą dzisiaj pojawić się opady deszczu. Ciśnienie 1015 hektopaskali.
7: Reklama.
8: Mamo, gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Reklama.
11: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj mamy już trzeci dzień września, czwartek, dokładnie 246 dzień roku. Izabela, Szymon, Gerard, Grzegorz i Bartosz świętują dzisiaj imieniny. 5:50, do tej porze był wschód słońca, słońce ma zajść o 19:19. Dzień potrwa 13 godzin i 29 minut. Ten dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 17 minut.

0: Czas w programie Trendy Start po raz pierwszy zaglądnąć do kalendarium historycznego. W roku 1847 w Toruniu otwarto nieistniejącą już wielką synagogę. W 1910 we Wrocławiu otwarto kino Palace Theater. 3 września 1941 roku w obozie Auschwitz dokonano pierwszej masowej egzekucji 600 radzieckich jeńców wojennych i 250 Polaków z użyciem cyklonu B. W 1973 roku premiera filmu wojennego Hubal w reżyserii Bogdana Poręby. W 1999 założono Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2007 rozpoczęło działalność Forum Obywatelskiego Rozwoju.
1: Trendy Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
2: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
1: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy i ja. My.
1: Trendy brzmienie dla Ciebie.

0: Minioną niedzielę w miejscowości Jasielany policjanci mieleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 17-letniego kierującego motocyklem marki Yamaha. Młody kierowca celowo poruszał się na tylnym kole. Tego rodzaju manewr wykonywany na drodze publicznej stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Za popełnione wykroczenie, kierowanie pojazdem w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonariusze nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 3000 zł oraz 10 punktów karnych. Kierowca stracił również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mieszkaniec powiatu mieleckiego posiadał je zaledwie kilka dni. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzanie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Do planu zajęć wchodzi zupełnie nowy obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Obejmie on zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, dietą, sportem oraz bezpieczeństwem w sieci, mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
1: Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie... Nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa oprócz modelu wychowania seksualnego.
0: Edukacja zdrowotna prowadzona będzie od klasy 4 do 8.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza organizacje i grupy działające na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego do udziału w programie wspierającym wolontariat i aktywność obywatelską. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Wolontariatu i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności. W ramach konkursu można otrzymać mini grant w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do co najmniej 100 inicjatyw realizowanych na terenie 4 województw. Oprócz dofinansowania, uczestnicy programu mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego, obejmującego doradztwo, konsultacje oraz pomoc animatorów społecznych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na lokalne akcje i wydarzenia społeczne, spotkania, warsztaty, działania skierowane do dzieci, seniorów lub sąsiadów, inicjatywy ekologiczne, kulturalne i edukacyjne, akcje pomocowe, a także uporządkowanie lub ożywienie wspólnej przestrzeni. Nabór potrwa do 14 września bieżącego roku. W Tarnowie można już składać wnioski o przyznanie stypendium prezydenta dla uzdolnionych uczniów. Mogą ubiegać się o nie osoby, które w ostatnim roku szkolnym wykazały się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Uczeń może otrzymać nawet 3000 zł. O stypendium mogą starać się tarnowscy uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych, realizujących kształcenie ogólne i artystyczne. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy mają co najmniej ocenę dobrą z zachowania i minimum średnią ocen 4.0 oraz są laureatami różnych konkursów lub olimpiad. Wnioski można składać do końca listopada.
3: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Teraz na antenie Trendy Radia zaczynamy sobie przegląd wydarzeń historycznych, jeśli chodzi o trzeci dzień września, w kontekście tego, co wydarzyło się na świecie. W roku 301, 3 września, założono San Marino. W 590 rozpoczął się pontyfikat papieża Grzegorza I. 1741 rok, wojna szwedzko-rosyjska, klęska wojsk szwedzkich w bitwie pod Lappeenranta. W 1855 armia amerykańska odniosła zwycięstwo nad Dakotami w bitwie pod Ash Hollow. 3 września 1943 roku wojska brytyjsko-kanadyjskie wylądowały w Kalabrii we Włoszech. 3 września 1987 roku prezydent Burundi Jean-Baptiste Bagaza został obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu.

Na chwilę zatrzymamy się przy historii muzyki. 3 września 1695 roku urodził się Pietro Locatelli, skrzypek i kompozytor okresu baroku, zmarł w 1764. 3 września 1933 urodził się Tom Paul Glasser, piosenkarz country, zmarł w 2013. 3 września 1941 urodził się Stan Boris, wokalista i kompozytor, członek zespołów Blackout, Odyssey i Bizony. 3 września 1955 urodził się Steve Jones, wokalista, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Sex Pistols. W roku 1968 urodził się Piotr Rubik, wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, a także producent muzyczny.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
2: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone, a w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
3: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
1: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
4: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
5: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fori Imperiali powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, między innymi pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z sześciorga naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał po walce z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7, 5, 7. Linet w meczu, który był rozłożony na dwa dni, przegrała z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6.
7: Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić i po prostu za każdym razem wyjść i zacząć z takiego wysokiego celu. Mi się dzisiaj to udało, że zaczęłam naprawdę fajnie tego drugiego seta i po prostu szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahania.
6: Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7-3-6, a Majszak z Valentinem Waszerotem z Monako 4-6, 6-4, 6-7-2-6. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski w Pruszkowie. Miejscowy Zniczy Spadkowiczy z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3. Natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Wiem, że nie było to ładne zwycięstwo, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
8: Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może to nie był najwyższej klasy styl w naszym wykonaniu, ale był bardzo skuteczny. Zagraliśmy naprawdę bardzo odpowiedzialnie, konsekwentnie. Być może z dużą dozą szczęścia, ale szczęście też czasami w życiu pomaga. No i przede wszystkim strzeliliśmy bramkę. Nie daliśmy się złamać tej gorącej atmosferze tutaj. Nic tylko się cieszyć. Gramy dalej. OSS jest dopiero pierwsza runda, także my tutaj znowu nie za wiele wygraliśmy dzisiaj.
6: Do drugiej rundy awansowała wczoraj m.in. Polonia Warszawa, Ruch, Chorzów czy Arka Gdynia. Piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec uległy w Belgii OHA Leuven 1-2 w rewanżowym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzeń. Pierwsze spotkanie polski zespół przegrał 1-4 i trafi do eliminacji Pucharu Europy. W fazie zasadniczej Champions League wystąpi łącznie 18 drużyn. Finał odbędzie się pod koniec maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mathieu Brennan z ekipy Wisma Lisa Bajk wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Brytyjczyk odniósł już trzecie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który o minutę i 18 sekund wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Czwartek w regionie przyniesie nam temperaturę do 25 stopni Celsjusza w dzień. Takie temperatury będą królować dzisiaj chociażby w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Nocą temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza. Niewykluczone również opady deszczu. 1015 hektopaskali to wskazania barometrów na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Natomiast z zachodu wiatr powieje dzisiaj w 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o sytuację biometeo, ta jest niekorzystna.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
14: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
13: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

7 po serwisie informacyjnym z kraju i ze świata. Czas powiedzieć dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Już w drugiej godzinie programu Trendy Start. To czwartek, trzeci dzień września. Za kilka minut również ponownie zagoniemy do naszego radiowego kalendarza, a budzimy Was jak zawsze najlepszymi hitami, które rozbrzmiewają na 101.9 i 95.2 FM.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
5: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To trzeci dzień września, to jest czwartek, czyli według kalendarza 246 dzień roku. Imieninowe życzenia wysyłamy dzisiaj do Izabeli, Szymona, Gerarda, Grzegorza i Bartosza. Dzisiaj, 3 września, świętujemy Dzień Wieżowców. 5:50, do tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 19:19. Dzień potrwa nam 13 godzin i 29 minut.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę na drodze krajowej numer 19 w Jaworniku doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak wynika z ustaleń, kierujący motocyklem marki Kawasaki, 50-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przepust. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał urazu nogi. 50-latek był trzeźwy. Policjanci wstępnie podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia w czasie tego roku.

0: rocznych wakacji. Policyjne działania Bezpieczne Wakacje rozpoczęły się wraz z zakończeniem roku szkolnego. Przez ponad 2 miesiące o bezpieczeństwo podróżujących drogami Podkarpacia dbali policjanci ruchu drogowego, mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do ponad 220 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało blisko 250 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę ponad 720 nietrzeźwym kierowcom. Policjanci w czasie wakacji dbali także o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolowali rejon zalewów i zbiorników wodnych. Zwracali szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Niejednokrotnie ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które jej potrzebowały.
0: Podczas letniego wypoczynku na Podkarpaciu utonęły 4 osoby. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach korzystają z odnowionej i uporządkowanej szatni. W miejsce dotychczasowego podziału pojawiły się nowoczesne, eleganckie i funkcjonalne szafki zapewniające uczniom wygodne i bezpieczne miejsce do przechowywania swoich rzeczy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Gorlice. Każda szafka zapewnia uczniowi własną zamykaną przestrzeń do przechowywania rzeczy osobistych. Szafki są zamykane na klucz. Nowe rozwiązanie nie tylko poprawia estetykę szkolnej szatni, ale przede wszystkim wpływa na komfort i organizację codziennego funkcjonowania uczniów. To kolejny dowód na to, że pomysły mieszkańców mogą realnie zmieniać najbliższe otoczenie. Jeszcze dziś można zgłaszać własne propozycje do zadań budżetu miasta Gorlice. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie rozpoczęła 9. w tym roku turę przyznawania bezpłatnych kodów dostępu do Legimi, Empik Go oraz Audioteki. To popularne platformy z e-bookami, audiobookami i audioserialami. Po kody Legimi można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy, ale im wcześniej, tym większa szansa na ich otrzymanie. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimimaupa.biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić 3 warunki: mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. Kody do Empik Go i Audioteki wydawane są na analogicznych zasadach jak kody Legimi.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
3: Reklama.
4: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czwartkowy poranek razem z Trend Radiem, a w tym programie również można dowiedzieć się, co słychać na drogach regionu. Świeże informacje dla kierowców przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Spowolnienia zaczynają robić się na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, tak samo na ulicy Lwowskiej. Zagęszcza się też ruch stopniowo w centrum miasta oraz na Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Troszkę wolniej na razie 3 maja Mickiewicza i ulicy Metzgera. W Korlicach musimy szczególnie uważać na ulicy Kościuszki oraz na wjeździe do miasta. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiaj rano, na obecną chwilę, nie ma zbytnio dużych utrudnień, no ale przypominam, że zaczął się rok szkolny bliżej godziny 8, ten ruch na pewno będzie większy. No jeżeli chodzi, gdzie możemy dłużej troszeczkę postać, jest to ulica Rzeszowska, Jana Pawła do skrzyżowania z Popiełuszki i Krakowską, ulica Krakowska, Legionów, ulica Niepodległości, Korczyńska, Lwowska, Grodzka, Jagiellońska, Pużaka. Jeżeli chodzi o wylot na miejsce piastowe, na bieżąco idzie. Jeżeli chodzi o wlot do Krosna od miejsca piastowego, no to tradycyjnie przystawia nam do światełek z ulicą Polną. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę, do widzenia.
2: Dziękujemy za informację. Jeżeli chodzi o Sanok, jak na razie ruch jest średni. Noga z gazu na ulicy Bony, Staszica, Dymowskiego i Rymanowskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.

0: 9 września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Reklama. Trendy Radio. Radio.
1: Trzeci dzień września, 246 dzień roku. Czwartek, dzisiaj jest okazją do poświętowania. Chociażby w kalendarzu odnaleźć można Dzień Wieżowców. Dzisiaj wydarzenie, które jest okazją, aby zobaczyć świat i zrobić fotki na przykład z dachu wieżowca. Najwyższe budynki w naszych czasach są bowiem w tym dniu otwarte dla każdego. A data obchodów upamiętnia urodziny architekta, wizjonera Louisa Sullivana.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
2: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
1: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często schodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
1: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESą na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
5: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
1: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magda Linette przegrała w trzech setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French w dwóch setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
7: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
6: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17 zagra się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w czterech setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po czterosetowym meczu z Valentinem Wascherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu. I dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
8: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok-obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
6: Mecz Polska-Holandia o 15 w Stambule. Trzy godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sopka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów. punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
9: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
6: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce lokalny opad deszczu, ale będzie to ciepły dzień, bo w wielu częściach regionu termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury mają spaść do 10 kresek. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1015 hektopaskali na barometrach, termika ciepła i mokra, a biometr jest niekorzystny. Do tego dołożymy jeszcze wiatr z zachodu, który rozpędzi się w porywach 40 km na godzinę.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
12: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moreau.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.

razem już witamy się z wami po godzinie 8, po pełnej godzinie, po serwisie informacyjnym, po prognozie pogody. Wkraczamy w trzecią godzinę czwartkowego programu Trendy Start. Do 11 gramy dla was, informujemy i przede wszystkim wspólnie wchodzimy w kolejny dzień tegoż tygodnia.

0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września, godzina 20.30, Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest czwartek razem z Trend Radiem, to jest czwartek z programem Trendy Start, a u nas o poranku zawsze znajdą się ciekawe tematy. Rozmowa dnia przed nami.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: W Czerterzu uroczyście otwarto publiczny żłobek Motylek, pierwszą tego typu placówkę w gminie Sanok. Nowy żłobek oferuje 44 miejsca dla dzieci do lat 3. W ramach inwestycji budynek przeszedł gruntowną przebudowę i modernizację instalacji, a pomieszczenie oraz otoczenie obiektu w pełni dostosowano do potrzeb najmłodszych. Żłobek powstał w byłej szkole filialnej w Kostarowcach, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Jeżeli chodzi o ten aspekt naszych najmłodszych mieszkańców, jest to pierwszy taki obiekt na terenie gminy Sanok. Potrzeba jego utworzenia była sygnalizowana przez rodziców od dawna. Pojawiły się możliwości, pojawiły się środki. Wraz z Radą Gminy podjęliśmy ten trud, bo tak można nazwać powstanie tego obiektu, na bazie byłej szkoły. Myślę, że fajny, ciekawy, funkcjonalny obiekt, który zachęca już architektonicznie, a funkcjonalnie to jest wartość.
2: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
4: Na terenie gminy Sanok otworzyliśmy żłobek. Żłobek dla 44 dzieciaków. To jest pierwszy żłobek, który powstaje na terenie gminy Sanok. Mieliśmy 68 takich gmin. My określaliśmy gminy, gdzie jest biała plama, czyli nie ma ani jednego miejsca w żłobkach dla dzieci. I dzięki takiej dużej aktywności samorządów, dzięki licznym rozmowom moich współpracowników z samorządowcami, 26 jeszcze jest takich samorządów. W tym miejscu warto podkreślić, że gmina Sanok podjęła decyzję o tym, żeby złożyć wniosek, pozyskała środki i zrealizowała zadanie. Przepiękny żłobek, bardzo dobre warunki, wspaniała kadra. Ja jestem przekonana, że bardzo szybko zostanie zapełniony dziećmi. Rodzice mają szansę na to, aby dziecko przekazać pod opiekę do dobrze funkcjonującego żłobka i wrócić oczywiście na rynek pracy, albo też realizować inne zadania, bo każdy ma swoje plany zawodowe, życiowe w rodzinie. Im więcej tego typu żłobków będzie powstawało, to tym większe szanse dla ludzi młodych, którzy często zastanawiają się, czy kupić działkę w gminie jednej czy w gminie drugiej. Bardzo często też przy tej decyzji biorą pod uwagę fakt, czy jest żłobek, bo planują mieć dzieci i chcieliby być aktywnymi zawodowo, ale żeby też dzieci były pod dobrą opieką.
2: Mówi Piotr Uruski, poseł RP.
5: Gmina Sanok się rozwija. Młodzi ludzie, którzy tutaj przybywają, często jest tak, że wyprowadzają się z Sanoka ludzie, dlatego że chcą być blisko miasta, ale jednocześnie dużo więcej przestrzeni, dużo więcej zieleni. No i taką właśnie jest gmina wiejska Sanok, gdzie liczba mieszkańców przyrasta, a w związku z tym powiększa się też i demografia, o co bardzo zabiegamy i o co bardzo też młodych ludzi prosimy, bo Polaków rodzi się niewiele. Może te inwestycje, takie jak przedszkola, żłobki, pomogą pobudzić do tej właśnie demografii, do tego właśnie pozytywnego trendu, żeby Polaków było coraz więcej. Młodych Polaków, którzy przychodzą na świat i będą stanowić kolejne pokolenia. To też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Wiemy, że oddajemy nasze małe pociechy w takie miejsce, gdzie one są bezpieczne, zaopiekowane, nakarmione, przewinięte i właśnie takim miejscem jest żłobek. No i też nie mamy tej obawy, że nie wrócimy do pracy, że macierzyństwo spowoduje nam długą wyrwę w sprawach zawodowych. To jest też dzisiaj bardzo ważne, bo

0: brzegu jest tutaj bardzo dobrze dobrany. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie tych dzieci będzie tutaj pełno i przyjadą nie tylko z tych ościennych miejscowości, ale myślę, że i z miasta Sanoka.
1: Mówi Edyta Zdobylak, dyrektor żłobka.
2: Uważam, że jest bardzo ważna to inwestycja. W naszej gminie jest to pierwszy żłobek publiczny, który powstał i uważam, że bardzo ułatwi to rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Jest super lokalizacja. To jest na początku Sanoka. Naprawdę, same plusy. Żłobek posiada docelowo 44 miejsca, czyli to są dwie sale po 22 dzieci. Jest wydzielona sypialnia na każdej grupie. Są krzesełka do karmienia, jest bawialnia, są zabawki sensoryczne.
1: Mówi Paweł Husak, inspektor nadzoru.
3: Inwestycja została przystosowana dla dzieci najmłodszych. Została to rozbudowana była szkoła filialna w Kostorowcach. Budynek został w zasadzie w każdym kierunku powiększony. Budynek został zrealizowany w dość krótkim czasie, bo umowa była podpisana na 105 dni. Wykonawca miał trudne zadanie. Stropy są wylewane, także wszystkie roboty żelbetowe, nie żelbetowe. Modernizacja plus rozbudowa, bo modernizacja budynku całego została zrobiona w części istniejącej. W zasadzie nie zostało tutaj nic ze starych, ewentualnie stare ściany.
1: Jak podkreślają rozmówcy, inwestycja znacząco zwiększa dostępność opieki nad dziećmi w regionie, realnie wspierając lokalne rodziny i podnosząc jakość życia mieszkańców gminy Sanok.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpaccy strażacy podsumowali 2 miesiące wakacji. Do pomocy wzywani byli ponad 5000 razy. 1021 razy wyjeżdżali do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do akcji średnio co 17 minut. Pomocy przedmedycznej udzielili niemal 700 poszkodowanym. Większość strażackich interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia, mówi Marcin Betlewicz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2: Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów, to także alarmy fałszywe, których w tym okresie odnotowaliśmy 285.
1: Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie. Szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Przeprowadzili instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarac i Krosno. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 października bieżącego roku, choć zamówienie realizowane jest w formule projektuj i buduj. Zakres prac projektowych będzie mocno ograniczony, ponieważ inwestycja posiada już decyzję z RIT wydaną 22 lipca 2025. roku, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
3: Nowy wykonawca opracuje projekty wykonawcze oraz będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami, w szczególności z decyzją środowiskową. Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie będziemy wliczać okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.
1: 14 maja bieżącego roku odstąpiono od umowy z winy firmy Mostostal Warszawa. Wykonawca wprowadzał zmiany projektowe niezgodne z decyzją środowiskową, co generowało opóźnienia. Ignorował wezwania do kontynuowania prac i publicznie deklarował brak zamiaru realizacji kontraktu. Działanie to miało na celu ochronę interesu Skarbu Państwa. Zakończono już inwentaryzację placu budowy i przejęto teren. Obecnie trwa niezależne rozliczanie kontraktu z Mostostalem, co nie wpływa na nowy przetarg.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Po zakończeniu prac budowlanych przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach mogą już korzystać z odnowionej i lepiej dostosowanej do ich potrzeb placówki. Inwestycja nie tylko poprawiła wygląd i funkcjonalność budynku, ale przede wszystkim zwiększyła jego dostępność i bezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Prace objęły zarówno wnętrze budynku, jak i jego najbliższe otoczenie. W ramach inwestycji przebudowano część pomieszczeń, wykonano nowe ścianki działowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dużą zmianą jest również nowe wejście do budynku. Wykonano także antypoślizgowe posadzki, zamontowano dostosowaną stolarkę drzwiową, wykonano oznaczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach inwestycji przeniesiono kuchnię wraz z zapleczem, a pomieszczenie zostało odpowiednio przebudowane i wyposażone. Od dziś zmieni się tymczasowo trasa linii autobusowej nr 33 w Tarnowie. Wprowadzony zostanie aż do odwołania objazd w kursach wykonywanych w kierunku szpitala Świętego Łukasza. Trasa objazdu będzie poprowadzona ulicami Bolesława Śmiałego, Chrobrego i Koszycką w kierunku ulicy Krakowskiej. W związku z objazdem nieczynny będzie przystanek Mieszka I Koszycka, a zamiast niego będzie wyznaczony zastępczy postój przy ulicy Koszyckiej. Prace na ulicy Mieszka I mają się zakończyć w drugiej połowie października tego roku. Przewidywany czas zakończenia robót drogowych na ulicy Mieszka I to druga połowa października bieżącego roku.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy.
5: bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i

0: muzyczny poranek w Trend Radio trwa, a teraz, no moi drodzy, oprócz najlepszych hitów mamy też i w tej godzinie informacje dla kierowców. Przygotował je i przedstawi Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu po raz kolejny. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Kościuszki, Parkowej, Stawiska, Legionów i Mickiewicza. Chwilę poczekamy przed światłami na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Jaśle, spory korek robi się na ulicy 17 stycznia w kierunku centrum. Następnie gazu ściągamy na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szejnochy oraz Kościuszki. Tłoczno na ulicy Piłsudskiego i na ulicy Floriańskiej. Zwalniamy na Mickiewicza 3 maja, Kołłątaja oraz ulicy Metzgera. Spowolnienia zdarzają się także na ulicy 3 maja na wysokości Rafinerii. W Krośnie jak na razie ruch średni, utrudnienia spotykamy na ulicy Grodzkiej, Burzaka, troszkę wolniej na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości, utrudnienia w miejscu piastowym przed rondem. Sanok zwalnia m.in. przed rondem Beksińskiego, skrzyżowaniu Staszlica z ulicą Mickiewicza, troszkę wolniej na Kościuszki, Lipińskiego i Jagiellońskiej. Jeszcze droga krajowa numer 19 w miejscowości Nowa Wieś w gminie Dukla. Kierujący pojazdem ciężarowym zjechał z jezdni, uszkadzając przystanek autobusowy. Jak wynika z informacji, na szczęście nie ma osób poszkodowanych, jednak ruch odbywa się z utrudnieniami. Na miejscu działają służby.
1: Spiesz się powoli. Z Trend Radiem. Zdążysz.

Mamy 3 września, więc od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe zasady dla początkujących kierowców. Okres próbny, bezwzględny zakaz alkoholu, niższy limit punktów i surowe konsekwencje za prowadzenie pojazdu mimo zatrzymania uprawnień. To tylko część zmian. Równolegle, przypomnę, przygotowywana jest reforma egzaminów na prawo jazdy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem m.in. mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
3: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
4: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
1: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
5: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
2: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten 1 mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
1: Na zwyciężczynie meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dzisiaj awans do 3. rundy US Open. Rozstawiona z 8 Polka zmierzy się z Nadią Podrozką z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w 1. rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French z Amerykanką Iwą Jowicz. W 2. rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentynem Wascherotem z Monaco. Linet odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu. Dziś w parze z Mają Chwalińską.
3: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym deblistkom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno. A my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
1: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z piątką Chinką Haniu Guo i francuską Krystyną Mladenowicz. Krakowia i Widzew to kolejne 2 zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w 1. rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Abia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz 1. rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj czwartek, który przynosi nam w części regionu opady deszczu, ale będzie to ciepły dzień, bo przecież w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie meteorolodzy prognozują nam temperaturę w ciągu dnia do 25 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 40 km na godzinę i ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr na czwartek jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
3: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Panie i panowie, informujemy, że już po 9:00, a więc kolejna godzina startuje z porankiem Trendy Start. Łukasz Michtal, poranna zmiana, jesteśmy z wami, a w porannej ekipie również nie próżnuje Ewa Bukowiecka, która już za kilka minut rozpocznie u nas poranny przegląd prasy.

0: Dzień dobry, witam w czwartkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy. I ponieważ wakacje już za nami, to tak, żeby jeszcze trochę wspomnień się pojawiło, Lubega Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
4: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. To dobra informacja dla wszystkich tych, którzy od dłuższego czasu kibicują kierunkowi lekarskiemu w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wiele perturbacji oraz brak naboru przez kilka lat było ogromnym problemem zarówno dla wszystkich studentów, którzy chcieli rozpocząć tam naukę, jak i uczelni, która dokładała wszelkich starań, aby spełnić wymagania. Jak się okazuje, w tym roku limit studentów na tym kierunku został zwiększony do 45 osób. Wcześniej przewidywano, że uczelnia będzie mogła przyjąć 30 studentów. Stara miejska kamienica przy placu Kościuszki 5 w Oświęcimiu zmieni oblicze. Rozpoczyna się remont budynku. Podobne plany związane są z kamienicą przy ulicy Jagieły 22. Od 4 do 6 września odbędzie się 19 weekend z zabytkami powiatu boheńskiego. Wydarzenie obejmuje w tym roku 82 atrakcje. Wśród nich będą spacery, warsztaty, wystawy, koncerty, pikniki, spotkania z historią oraz możliwość zwiedzania wyjątkowych miejsc w różnych zakątkach powiatu.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach Podkarpacia.
2: Podkarpaccy policjanci pracują na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Około 7.30 w miejscowości Nowa Wieś w powiecie krośnieńskim. Kierujący ciężarowym manem najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. Do podobnego zdarzenia doszło kilka minut później. W Nienadówce na drodze S19 kierujący Audi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w oznaczenie remontów drogi. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Z kolei w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Sandomierskiej doszło do zderzenia Citroena.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice oficjalnie otwarty. Żłobek, który zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb maluchów. Posiada kompleksowo wyposażone, bezpieczne sale zabaw i odpoczynku, pełne zaplecze sanitarne i gastronomiczne, nowoczesny, dedykowany plac zabaw dla dzieci. Jak podkreśla burmistrz Paweł Augustyn, to historyczny moment, ponieważ wcześniej na terenie gminy nie funkcjonowały żadne placówki tego typu.
2: No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki. Już rodzice zapisują maluszy do żłobka. Trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni. Będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, ale zaczynają też wracać z Niemiec, z Holandii, z Belgii.
1: Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100. Podopieczni trafią pod skrzydła wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oferującej bogaty program zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, mówi Agnieszka Kryc-Cholewa, dyrektor placówki.
3: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej, ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu.
1: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowaniu środków własnych gminy Ryglice.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Wrzesień to dla wielu rodziców czas istotnych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1,22 miliona dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
5: Aktywny Rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia, działa od 1 października 2024 roku i obejmuje 3 rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia Aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł.
1: Na drugim miejscu pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest program

0: tam aktywnie w pracy. W województwie podkarpackim w lipcu wypłacono świadczenia na 9,3 tysiąca dzieci. Od stycznia do lipca bieżącego roku ZUS w regionie wypłacił ponad 75 milionów złotych. MKS Krosno zachęca do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej. Jest ona niezbędna do zakupu biletu miesięcznego w komunikacji autobusowej MKS Krosno. Do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej potrzebne są wypełniony wniosek, jedno zdjęcie w formacie 35x45 mm, ważna legitymacja szkolna. MKS przypomina także, że wrócił szkolny rozkład jazdy. Mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.
1: Wracamy do rozkładu jazdy normalnego, czyli powakacyjnego. Chcemy młodzież zachęcić do jak szybszego nabywania karty mieszkańca ze względu na to, żeby nie powstawały jakieś kolejki, żeby nie było jakichś zdziwień, że nie jest wyposażony, że nie wie, dlatego staramy się to informować na naszej stronie internetowej, na Facebooku jesteśmy, także zapraszamy młodzież, a jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no dostosujemy go do potrzeb też szkoły, czyli do godzin rozpoczęcia roku szkolnego, godzin lekcji, także myślę, że zaspokoimy te potrzeby, które są nam postawione.
0: Krośnieńską kartę miejską można wyrobić na miejscu w siedzibie MKS Krosno lub w biurze obsługi klienta krośnieńskiego holdingu komunalnego.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
8: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi o oddziale onkologicznym w szpitalu Pro Familia. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Trendy Radio.
1: Czas teraz na Gazetę Codzienną Nowiny. Rzeszowski Szpital Pro Familia otworzy w listopadzie nowy obiekt, do którego przeniesie się w części dotychczasowy oddział onkologiczny. W nowym obiekcie w 2027 roku planuje się wykonanie około 3000 operacji. Z początkiem września w gminach, które nie uchwaliły jeszcze planów ogólnych, nie można składać nowych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dla wielu właścicieli działek oznacza to konieczność oczekiwania na zakończenie prac planistycznych. Samorządowcy z powiatu rzeszowskiego mówią wprost o chaosie, gigantycznych kosztach i problemach, które dotknęły zarówno mieszkańców, jak i urzędy. Przedstawiciele świata kultury, sztuki, designu i nauki spotykają się w Krośnie, aby rozmawiać o tym, jak kultura może odpowiadać na wyzwania współczesności. Wydarzenie organizuje Muzeum Rzemiosła. Od 4 do 11 września w Rzeszowie odbywać się będą senioralia rzeszowskie. W programie ponad 30 wydarzeń skierowanych do mieszkańców powyżej 60 roku życia. Tegoroczną edycję otworzy koncert Wojciecha Gąsowskiego na rzeszowskim rynku, a wydarzenie zakończy koncert Don Wasyla i Cygańskich Gwiazd na miejskich bulwarach.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ewa Bukowiecka dzisiaj już zaglądała do ostatnich gazet, tych, które dzisiaj o poranku przybliżają nam, czym żyje Podkarpacie i Małopolska. Pamiętajcie, że od poniedziałku do piątku zawsze poranne gazety bierzemy na tapetę między 9 a 10. Teraz już czas na chwilę muzyki, a później sprawdzimy, co dzieje się tym razem w kraju i na świecie. Najświeższe wiadomości u nas już o 10:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
2: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
1: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal epetrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej. A po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicą nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje. To Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
3: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
1: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
4: Podkarpackie i małopolskie niebo w części regionu zachmurzone. Lokalnie też mogą w ciągu dnia wystąpić opady deszczu. Termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Dębicy, Mielca czy Stalowej Woli wskażą nam dzisiaj maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Porywy wiatru z zachodu do 40 km na godzinę. Termika zapowiada się ciepła i mokra, a jeśli chodzi o ciśnienie, obecnie 1015 hektopaskali.
5: Reklama.
6: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. W jadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
4: Minęła 10, to dalej program Trendy Start. Mamy czwartek, trzeci dzień września. Łukasz Michtal przed mikrofonem. To już czas na ostatnią godzinkę dzisiejszego spotkania w ramach poranka. Dzisiaj przy czwartku duża dawka informacji w ramach giełdy pracy, ale też podglądniemy lokalne tematy i podpowiemy wam, co słychać w regionie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 1 września 2026 roku. Archiwista Krosno, asystentka higieniczna.

numer jeden w Krośnie, elektryk z Ulistrowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk, elektryczka, służba utrzymania ruchu Jasło,

Japło, malarz proszkowy z Sulistrowa, mechanik pojazdów samochodowych, staż Jedlicze, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu Jasło.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: No, dzień dobry, już od rana, poranek Trendy Start z waszymi ulubionymi hitami. Przychodzi taki moment, kiedy w ostatniej godzinie pojawia się numer, który zwie się nasz muzyczny powerplay, albo jak to woli, trend hit dnia. Arek Braxton dzisiaj w tej roli i ona niebezpieczna.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: tu reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września, godzina 20.30, Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
1: Reklama.

To Trend Radio i poranek Trendy Start jeszcze do godziny 11, a my mamy wiadomości dla uczniów ze stolicy Podkarpacia. Ci nadal mogą bezpłatnie korzystać z miejskiej komunikacji. Trzeba jednak mieć zapisany na rzeszowskiej karcie mieszkańca pakiet bezpłatne przejazdy dla ucznia. Dzieci zameldowane w Rzeszowie, urodzone w latach 2009-2026, które już korzystają z tego uprawnienia, nie muszą nic robić. Pakiet zostanie automatycznie przedłużony, tym razem do 30 września 2027 roku. Formalności czekają natomiast starszych uczniów z roczników 2006-2008. Ci nadal uczą się w szkołach ponadpodstawowych lub artystycznych. Wniosek muszą też złożyć uczniowie, którzy nie są zameldowani w Rzeszowie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W poniedziałek po godzinie 17 na ulicy Czajkowskiego w Krośnie doszło do kolizji drogowej. Z policyjnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca BMW nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 23-letniej kierującej Renault. Po zderzeniu kobieta prowadząca BMW oddaliła się z miejsca zdarzenia, jednak została zatrzymana przez policjantów. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie około 1,7 promila alkoholu. Kobieta została osadzona w krośnieńskiej komendzie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Uszkodzone BMW zostało odholowane na policyjny parking. Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarac i Krosno. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 października bieżącego roku. Choć zamówienie realizowane jest w formule projektuj i buduj, zakres prac projektowych będzie mocno ograniczony, ponieważ inwestycja posiada już decyzję z RIT wydaną 22 lipca 2025 roku, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
3: Nowy wykonawca opracuje projekty wykonawcze oraz będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami, w szczególności z decyzją środowiskową. Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie będziemy wliczać okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.
2: 14 maja bieżącego roku odstąpiono od umowy z winy firmy Mostostal Warszawa. Wykonawca wprowadzał zmiany projektowe niezgodne z decyzją środowiskową, co generowało opóźnienia. Ignorował wezwania do kontynuowania prac i publicznie deklarował brak zamiaru realizacji kontraktu. Działanie to miało na celu ochronę interesu Skarbu Państwa. Zakończono już inwentaryzację placu budowy i przejęto teren. Obecnie trwa niezależne rozliczanie kontraktu z Mostostalem, co nie wpływa na nowy przetarg. Podkarpaccy strażacy podsumowali 2 miesiące wakacji. Do pomocy wzywani byli ponad 5 tysięcy razy. 1021 razy wyjeżdżali do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do akcji średnio co 17 minut. Pomocy przedmedycznej udzielili niemal 700 poszkodowanym. Większość strażackich interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia, mówi Marcin Betlewski. Leja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
4: Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów, to także alarmy fałszywe, których w tym okresie odnotowaliśmy 285.
2: Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie. Szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Przeprowadzili instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

0: Reklama.
1: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.

Trzeci dzień września to data, która w kalendarzu wygląda niepozornie, ale w historii potrafiła całkiem nieźle namieszać. Po pierwsze, wiedzieliście, że dzisiaj swoje święto ma Kapitan Ameryka? Tak jest, według komiksowego kanonu Marvela to właśnie 3 września urodził się Steve Rogers, więc jeśli czujecie dziś w sobie niezwykłą siłę do przepchnięcia tego dnia, to nie przypadek. A po drugie, cofniemy się na chwileczkę do roku 1967. Wyobraźcie sobie poniedziałkowy poranek, godzinę 5:00 rano i absolutny chaos na drogach. W Szwecji nastąpił wtedy tak zwany Dzień H. Z dnia na dzień cały kraj przestawił się z ruchu lewostronnego na prawostronny. Zmieniono znaki, przestawiono autobusy, a kierowcy musieli z godziny na godzinę zapomnieć o dawnych nawykach. U nas zmiana pasa bywa wyzwaniem, a oni tak przez moment przestawili cały kraj.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 28 sierpnia 2026 roku. Inżynier robót drogowych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz, spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Klasurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Rykietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz granteli drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
3: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama. Trendy Radio.

To już ostatni moment, aby rozbudzić się razem z nami, a można to zrobić właśnie na finiszu programu Trendy Start przy przeboju Play the Life. To Safri Duo i te bębenki, które zwiastują nam nadejście godziny 11:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sztab generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
2: Poleciłem szefowi sztabu generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
1: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
3: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
1: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topry Łukasz Stępek.
4: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i apia zakończyła się o 5:30.
1: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
5: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
6: Zmieści się tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
1: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
7: Przedam jeszcze szybkie informacje pogodowe dla regionu. Podkarpackie i małopolskie niebo w części zachmurzone, również lokalnie opady deszczu, a na termometrach w najbliższych godzinach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Stalowej Woli, Mielcu czy Dębicy do 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Z zachodu wiatr w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Dzień upłynie nam jako termika ciepła i mokra. Sytuacja biometeo niekorzystna. I tak, moi drodzy, czas powiedzieć do usłyszenia. Program Trendy Start kończymy tym wydaniem pogody. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę. Do jutra.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
14: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
15: Reklama. 90 w

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, moi drodzy. Tydzień roboczy. No niektórzy się bardzo cieszą, że dzieciaki wróciły do szkoły.
3: Wiesz,
2: pani Joanno,
3: ja też bym się cieszyła.
2: Pani Joanno, bardzo się cieszymy, że pani, że tak powiem, no, bierze czynny udział w wychowaniu wnuków, ale jeśli chodzi o to, czy fajnie, że poszły do szkoły, to już nie wiemy tego.
3: Wydaje mi się, że każda babcia się teraz cieszy. Chociaż chyba muszą odbierać też wnuki. No wiesz,
2: no, różnie
3: Marcin,
2: to jest.
3: Znaczy,
2: wnuk jest, słuchaj, w porządku, jak jest 10 minut.
3: Oj, no tak, dokładnie.
2: Nie no, żartuję. Moi drodzy, oczywiście kochamy swoje wnuki, kochamy swoje dzieci i rzecz jasna...
3: Ale rodzice też muszą, Marcin, wiesz,
2: teraz
3: i na korepetycje wozić.
2: Teraz ich musimy, że tak powiem, wspierać, no bo wiesz, rok szkolny, nauka, sprawdziany.
3: Ja już jestem zestresowana na samą myśl.
2: Chociaż do szkoły nie chodzisz, nie? Dziwne
3: ale
2: to.
3: Ale jakoś miałam stresa pierwszego września.
2: Jak przypominasz sobie szkołę podstawową?
3: Cudownie. Uwielbiałam, Marcin, podstawówkę.
2: Miałeś wspaniałe koleżanki i kolegów, którzy dobrze się z tobą dogadywali i często ci ich schlebiali.
3: Niby tak.
2: Lecimy dalej, moi drodzy. Największe hity od Ani Minasian i od Marcina
3: Mikosia.
2: Zapraszamy gorąco.
3: Witamy.

0: Trendy Radio. Nasza dwójka ma to do siebie, że wybiera najfajniejsze przeboje. Chyba nie możecie tego
1: negować.
0: Świadomie bądź nieświadomie negować. Dokładnie.
1: Pewnie. Mamy nadzieję. Taką.
0: Coś mamy dla was? Mamy. Słuchajcie, Real McCoy pojawi się teraz.
1: It's on you.
0: Twoja ulubiona piosenka?
1: No ja najbardziej chyba Automatic lubię...
0: Love.
1: Come and get your love chyba.
0: Okej, okay, niech będzie. Dobra, moi drodzy, no jak słyszycie, do gustach się nie dyskutuje, tutaj dyskutował w zasadzie nie będę.
1: No to nie dyskutuj.
0: Dyskutować nie będę, natomiast dyskutował będę z tobą na inne tematy. O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
2: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
3: Największe hity tylko dla was.
4: Let the beat go on. To jest jeden z największych przebojów.
5: Hitów doktora Albana.
4: Tak, doktor Alban
5: najlepszy. Kojarzy. Wiesz, ja uwielbiam w ogóle ten beat. Jest dla mnie taki...
4: A ja pamiętam w jednej z galerii Tarnowskich pojawili się, słuchaj, właśnie pojawił się doktor Alban i wtedy w Fun Factory.
5: W galerii?
4: Też. Fajnie było, no.
5: Na otwarciu pewnie.
4: Fajnie było i naprawdę, powiem szczerze, ten koncert przeszedł do historii chyba Tarnowa.
5: Ale chyba pokazywałeś mi filmik.
4: Oczywiście. Piękne, niesamowite. Bo wtedy przeprowadzaliśmy wywiad właśnie z doktorem Albanem.

0: Tego się słucha w regionie.
1: Tu Unlimited pojawia się na antenie Trend Radia, to taki zwiastun, słuchajcie, no właśnie, no czego? Limitów, których nie mamy.
2: Dokładnie, niestety.
1: Holenderska grupa muzyczna wykonująca szeroko pojętą muzykę taneczną. No i to jeszcze powiemy.
2: No wymieszana z house'em, rave'em, eurodance'em powstała w 91 roku w Amsterdamie.
1: Step by step.
2: Step by step, ale ten tribal dance to jednak siedzi w głowie.
1: Tak, no to zagrajmy, moi drodzy, tu Unlimited. Wiele osób skojarzy ten numer z fajnych czasów licealnych, no właśnie, licealnych.
2: No chyba tak.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Adamski, Seal i Killer.
2: Tak, no to tego numeru chyba nie muszę przedstawiać. Jest taka brytyjska house'owa nuta teraz pojawi się na naszej antenie. Takich brakuje?
1: No czasem
2: no to
1: tak,
2: proszę bardzo, nadrabiamy, nadrabiamy. A ty nadrób minę.
1: No, miałam coś powiedzieć i zapomniałam, co
2: nadrabiaj, chciałam. Znaczy nadrabiasz miną cały czas, od początku.
1: No pewnie, właśnie.

0: uderzył w przepust. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał urazu nogi. 50-latek był trzeźwy. Policjanci wstępnie podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia w czasie tegorocznych wakacji. Policyjne działania Bezpieczne Wakacje rozpoczęły się wraz z zakończeniem roku szkolnego. Przez ponad 2 miesiące o bezpieczeństwo podróżujących drogami Podkarpacia dbali policjanci ruchu drogowego, mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do ponad 220 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało blisko 250 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę ponad 720 nietrzeźwym kierowcom. Policjanci w czasie wakacji dbali także o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolowali rejon zalewów i zbiorników wodnych, zwracali szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Niejednokrotnie ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które jej potrzebowały.
0: Podczas letniego wypoczynku na Podkarpaciu utonęły 4 osoby. Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza organizacje i grupy działające na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego do udziału w programie wspierającym wolontariat i aktywność obywatelską. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Wolontariatu i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności. W ramach konkursu można otrzymać mini grant w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do co najmniej 100 inicjatyw realizowanych na terenie 4 województw. Oprócz dofinansowania, uczestnicy programu mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego, obejmującego doradztwo, konsultacje oraz pomoc animatorów społecznych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na lokalne akcje i wydarzenia społeczne, spotkania, warsztaty, działania skierowane do dzieci, seniorów lub sąsiadów, inicjatywy ekologiczne, kulturalne i edukacyjne, akcje pomocowe, a także uporządkowanie lub ożywienie wspólnej przestrzeni. Nabór potrwa do 14 września bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
0: W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzanie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Do planu zajęć wchodzi zupełnie nowy, obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Obejmie on zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, dietą, sportem oraz bezpieczeństwem w sieci, mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
3: Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa oprócz modelu wychowania seksualnego.
0: Edukacja zdrowotna prowadzona będzie od klasy 4 do 8.
4: Reklama. Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista.

0: opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak, Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Z 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.
4: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
5: Jean-Claude Van Damme.
6: Marcin, to nie to.
5: No, ale miałam na myśli, słuchaj,
6: Ian
5: znane...
6: Van Damme.
5: Wiem. Ale tak,
6: dźwięczny.
5: Do Belgii się przenosimy,
6: mega
5: nie?
6: Dźwięczny.
5: No właśnie,
6: się do
5: Will I.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Two Brothers on the Fourth Floor i Can't Help Myself.
2: Holenderski zespół eurodance'owy teraz pojawi się na naszej antenie. No, założyli go dwaj bracia. Fajnie to, bo bracia, znaczy to tak.
1: Ale wiesz, ile tam kłótni musiało być?
2: No, musiało być. To do tego samego
1: dążyło. Ja nie wiem, jak oni współpracowali.
2: No, tak jak ja z tobą.
1: No, to właśnie.
2: Często pod górkę, ale ktoś mądrzejszy musi się poddać.
1: No tak, dlatego
2: najczęściej jestem to ja.
1: Wiesz, ja ci ustępuję, Marcin. Ty myślisz, że chodzi jest na odwrót. I z telefonu znowu nie wyłączyłeś.
2: D-Rock.
1: Rapował tam dokładnie.
2: No, dokładnie. I wokalistka też była, nie?
1: Desiree.
2: Piękna i o takim wyjątkowym głosie pojawia się teraz na naszej antenie. 5, 4, 3, 2, 1. Now

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Przenosimy się do 1994 roku i Max, zespół No More.
2: Ale zobaczcie, moi drodzy, jak to jest. Wracamy do takich właśnie przebojów z początku lat 90. do pierwszej połówki. Znakomite hity. No i oczywiście pojawia się teraz, no faktycznie,
1: Max.
2: No More 94, który...
1: No dla mnie to jest mnie... totalny top of the top i ogólnie zespół Max z hitem Getaway, pamiętasz?
2: No.
1: Niesamowity.
2: Tak, i myślę, że jeśli będzie jakiś koncert eurodance'owy, a takich nie brakuje w Polsce, no pewnie musimy się, Ania, wybrać i zrobić relację.
1: Wybierzemy.
2: Dokładnie tak, to będzie ważne wydarzenie i oczywiście jeszcze takiego live'a w 90, to by był szok.
1: No, a wiesz, co byłoby jeszcze lepsze?
2: Jeszcze?
1: Wyobrażasz sobie na przykład...
2: Nie wyobrażam
1: Max, tutaj
2: sobie.
1: Tutaj Studio Trendy Radio, wiesz, co by to było?
2: No, ty byś brylowała jak nigdy.
1: No,
2: wiem.
1: Siedzielibyśmy sobie tu elegancko.
2: Tak, wiem.

0: Bee Gees.
1: The Prince of Rap Can't Love You.
0: No, amerykański raper teraz pojawi się na antenie Trend Radio, bo Ameryki nie było za dużo dzisiaj, to jest.
1: Jest, dokładnie.
0: No właśnie, ale znani to jest są bardzo z różnych piosenek. No, ale z różnych piosenek są znani, których może teraz, o których teraz więcej powiemy, bo bodajże w 93 pojawił się hit Take Control of the Party. No i później, trochę chyba dwa lata, pojawił się The Color on My Dreams.
1: Który też często możecie usłyszeć, szczególnie w tym programie.
0: Kawałki umiarkowany sukces zyskały w Niemczech, ale można powiedzieć, że rozlały się na cały świat. Tak czasami jest.
1: No to rozlewamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dziękujemy za dziś. Moi drodzy, to był program 90 na godzinę, który zawierał, jak słyszeliście, mnóstwo znakomitych hitów. I tego pana pozdrawiamy, który jechał teraz, i tę panią, która stała w korku i patrzyła, no właśnie, w lusterko. Ale dokładnie. Nie lusterko wsteczne, tylko jak się wygląda. My tam czasami z odbiornika naprawdę widzimy dużo.
2: No widzimy.
1: I Tomasza też widzimy, który teraz jedzie do Sanoka. Aleś,
2: ale
1: chłopie...
2: Ale nie mów, bo później będzie, wiesz, na no nas wiem, się na nie nas, dowiemy. No właśnie, później Marcin cicho.
1: Tomek, to nie ty, nie o ciebie chodziło.
2: To o innego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
3: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, gdy z nich uda się uratować.
1: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o 3. rundę. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
5: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
4: Iga Świątek o 3. rundę US Open zagra dziś o 17:00.
1: Trzymamy oczywiście kciuki.
6: Jeszcze spoglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj w regionie, cóż, możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy w granicach 24 stopni Celsjusza. Wiatr 18 w porywach do 40, sytuacja biometeo niekorzystna, 24 kreski, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 25, Ustrzyki, Lesko 23 stopnie, również w Nowym Targu. W nocy 13 kresek i zachmurzenie umiarkowane, jutro też umiarkowane i 26 stopni, wiatr 29 w porywach do 50. W sobotę 23 kreski, mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ache.lodz.pl/jaslo.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
7: Dzień dobry, witajcie. 8 minut po godzinie 12. Pozdrawiam bardzo gorąco. Dzisiaj mamy, proszę, 3 września. Izabeli, Szymona, również Erasmy. Wszystkiego dobrego dla selenizantów. Zeszło nam słońce o 5.51, a zajdzie o 19.15. Długość dnia 13 godzin i 23 minuty. A do końca roku, no właśnie, 119 dni. Mikoś Marcin, dzień dobry. I oczywiście wysyłajcie pozdrowienia i dedykujcie swoim ulubionym współpracownikom, jak na przykład Krystian pozdrawia swojego, no właśnie, pana brygadzistę, no i chciałby mu zadedykować fajną piosenkę. Fajna piosenka to już pan brygadzista chyba słyszy, panie Marianie. Alice DJ, Back in My Life, znana piosenka z pana młodości.

0: Przebój za przebojem na antenie Trendy Radia i oczywiście
1: ogrodzenia.
0: Wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. To jest numer jeden absolutnie na 101.9952 FM. Co konkretnie? Ten wyjątkowy przebój, który został zamówiony teraz przez Natalkę. Pozdrawiam Natalkę bardzo gorąco. Napisała do nas z aż, proszę bardzo, z Nowego Targu i pozdrawia serdecznie i cieplutko swoją całą rodzinkę mieszkającą w Krośnie. Przede wszystkim naszego kochanego wujka Andrzeja. No i oczywiście dedykacja również dla naszego, wiem, że słucha, tak, Piotra, który ma warsztat mechaniki samochodowej w Jaśle i na pewno u niego lecicie. Pozdrawiam gorąco również całe Trendy Radio i oczywiście Nowy Targ. Pozdrawiamy serdecznie. 13 po 12 to program Granie na żądanie.

0: granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.

teraz, moi drodzy, kolejna gorąca i serdeczna dedykacja dla babci Maryli, tak, z Opacionki. Miłe słowa przekazuje Adam z Gamratu. I bardzo proszę o zagranie tego przeboju, który rok temu pojawił się na naszej antenie i ogólnie na rynku muzycznym. Ich troje, drodzy państwo, nie pytam cię o miłość. Tak, zagramy teraz, a zaraz informacje regionalne też zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia w Cergowej, do którego doszło we wtorek około godziny 17. Jak wynika z ustaleń, kierujący Toyotą najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Policjanci ustalili, że kierującym był 37-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 1,6

0: nabywania karty mieszkańca ze względu na to, żeby nie powstawały jakieś kolejki, żeby nie było jakichś zdziwień, że nie jest wyposażony, że nie wie, dlatego staramy się to informować na naszej stronie internetowej, na Facebooku jesteśmy, także zapraszamy młodzież, a jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no dostosujemy go do potrzeb też szkoły, czyli do godzin rozpoczęcia roku szkolnego, godzin lekcji, także myślę, że zaspokoimy te potrzeby, które są nam postawione.
1: Krośnieńską kartę miejską można wyrobić na miejscu w siedzibie MKS Krosno lub w biurze obsługi klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Wrzesień to dla wielu rodziców czas istotnych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1,22 miliona dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Aktywny Rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia. Działa od 1 października 2024 roku i obejmuje trzy rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia Aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł.
1: Na drugim miejscu pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest program Aktywnie w pracy. W województwie podkarpackim w lipcu wypłacono świadczenia na 9,3 tysiąca dzieci. Od stycznia do lipca bieżącego roku ZUS w regionie wypłacił ponad 75 milionów złotych.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Mościce świętować będą kolejne urodziny. Wydarzenie zaplanowano od 4 do 6 września na terenie obok Centrum Sztuki Mościce. Obchody rozpoczną się 4 września o godzinie 17 spacerkiem po Mościcach. Będzie to okazja do wspólnego poznawania dzielnicy i jej charakterystycznych miejsc. Sporo atrakcji przygotowano na sobotę 5 września. Od godziny 10 do 14 odbędzie się pchli targ, na którym będzie można znaleźć używane przedmioty, książki, ubrania czy różnego rodzaju drobiazgi. O godzinie 16 rozpocznie się mościcka biesiada. Będzie wspólne śpiewanie, poczęstunek, kreatywne warsztaty oraz animacje dla dzieci. Nie zabraknie również urodzinowego tortu. Organizatorzy zaznaczają, że liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Muzycznym punktem sobotniego programu będzie koncert zespołu Wafele, który przewidziano o godzinie 18. Wieczorem o godzinie 19.30 mieszkańcy będą mogli obejrzeć film w ramach mościckiego kina plenerowego. Urodzinowy weekend zakończy się w niedzielę sportowym akcentem. O godzinie 10 wystartuje pierwszy półmaraton mościcki. Start i meta zawodów zlokalizowane będą przy willi Kwiatkowskiego.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać?

0: Sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna

0: budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama.
5: Nie

zabieraj mi strun. Na antenie Trend Radio oczywiście Wataha z Babiej Góry grają. No pewnie, że tak. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Basi. Pozdrowienia od Roberta. A już teraz, oj, fajny numer pojawi się. Robbie Williams i serdeczna dedykacja dla chłopaków, którzy, no właśnie, kładą metry, tak napisali. Prosto z Sanoka pozdrowienia.

granie na żądanie w Trendy Radio i oczywiście gorące hity. Teraz kolejna dedykacja. Proszę bardzo, imieninowe, gorące i serdeczne pozdrowienia. Tak, a dla kogo? Dla Izabeli, która dzisiaj ma swoje święto. Pozdrowienia koleżanki z pracy przesyłają prosto z Pilzna. No i oczywiście proszę o zagranie dr Szłek. Późna noc. Późną nocą na pewno takie hity też się fajnie słucha. Ale o 12.46 chyba także jest to nie najgorsze rozwiązanie, prawda?

moc gorących i serdecznych pozdrowień i życzeń. Teraz dla Wiolki, z, no właśnie, brzozowa, gorące i serdeczne pozdrowienia od przede wszystkim Wacława, ale też od Igi, no i dedykacja twojej chrzestnej, tak, Marlenki, też gorące i serdeczne pozdrowienia. Mamy też pozdrowienia dla babci Józefy, która dzisiaj kończy 80 lat i dla niej prosimy o zagranie fajnej piosenki. Andrzej Rybiński, nie liczę godzin i lat. Babciu, wszystkiego najlepszego!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
2: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
1: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
3: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
1: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polski MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
2: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
1: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
4: –24 stopnie to dzisiejsze maksimum na termometrach w regionie i dotyczy to zarówno Sanoka, Krosna, Jasła, Gorlic, Dębicy czy Tarnowa. Tego popołudnia pojawią się jeszcze przelotne opady deszczu, natomiast w nocy 12 kresek nad zerem.
0: Reklama.
5: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
15: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
18: Jesteśmy już po 13. Druga zmiana w Trendy Radio powakacyjna. Chociaż studenci no to mają wakacje. Im można zazdrościć. Lana Del Rey, Summertime Sadness. To na początek, za moment zajrzymy do kalendarza.

No to lecimy już trzeci dzień września. Już popołudnie trzeciego dnia września. Imieniny obchodzą Jan, Izabela, Bartłomiej, Bronisław, Bartosz i Antoni. No, sporo panów świętuje. I Izabela oczywiście. Wszystkiego najpiękniejszego. Słońce wstało o 5:50, zajdzie szybciutko, o 19:20 w naszym regionie. Wakacje zakończyły się, więc już nie będę mówił, ile do końca wakacji, wiadomo, ale lato jeszcze trwa. 19 dni lata nam pozostało. Gorące zawsze, niezależnie od pory roku, są hity na naszej antenie i wracamy do grania.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Sprawdźmy, kto ze znanych osób urodził się właśnie 3 dnia września. No i trochę tutaj osób jest, między innymi Piotr Rubik, pan od Klaskania oczywiście. Wszystkiego najlepszego, panie Piotrze. Burzy oklasków na koncertach. W 1972 roku urodziła się Maja Ostaszewska, polska aktorka, a w 1976 Szymon Hołownia. No i tutaj to trochę tego wymieniania będzie, bo tak, najpierw dziennikarz, pisarz, publicysta, później prezenter telewizyjny bardziej, kandydat na prezydenta, a obecnie poseł. Co będzie następne? Można by się zastanawiać. Wracamy do grania. Za momencik ekspres informacyjny i wiadomości z naszego regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiłowic i Lętowic. Projekt za nieco ponad 3 miliony złotych przygotuje firma z Katowic. Prace projektowe wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej potrwają około 2,5 roku. 8-kilometrowa trasa ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów podtarnowskich miejscowości, co odciąży lokalne drogi i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Obwodnica rozpocznie się na granicy z Dębiną Lętowską, a zakończy przy skrzyżowaniu z drogą na Dwudniaki. Dodatkowa odnoga pobiegnie wzdłuż autostrady A4 do węzła w Wierzchosławicach, a stamtąd w kierunku Tarnowa. Inwestycja skróci czas przejazdu.

0: Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT. Jest to zadanie bardzo duże, bo blisko 16 milionów, ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
0: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: W drodze do szkoły dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu. Inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa czy też gęsto zaparkowane auta. Maluchy reagują na otoczenie inaczej niż dorośli, przez co często nie potrafią właściwie oszacować grożącego im niebezpieczeństwa. Zaledwie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie, co muszą na uwadze mieć rodzice dzieci, mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
3: Każdy rodzic powinien wiedzieć, że nie może pozwolić dziecku, które nie ukończyło 7 lat, na samodzielne poruszanie się po drodze. Ważne jest, aby dziecku uzmysłowić, że droga to miejsce, gdzie po prostu dużo się dzieje. Jadą samochody, poruszają się piesi. Dziecko musi na początku poznawać kolejne podstawowe zasady poruszania się pieszych po drodze. Trzeba dziecku zwrócić uwagę i zabronić, aby wchodziło na przykład do samochodu z jakąś nieznajomą osobą. Należy też uczulić dziecko, aby nie przyjmowało prezentów od obcych. Dziecko także powinno poinformować rodzica w takich podejrzanych sytuacjach. Trzeba mu też powiedzieć, że jeżeli dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, nie powinno się wstydzić wołać o pomoc.
0: Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego dziecko uniknie wielu groźnych sytuacji. Już 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się wernisaż oraz ceremonia wręczenia nagród 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026. Kuratorem wystawy, którą można oglądać do 25 października, jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W konkursie głównym zaprezentowanych zostanie 110 prac stworzonych przez 90 artystów z 10 krajów. Obowiązkowym elementem każdego dzieła są włókna lniane, co nawiązuje do lokalnych tradycji tkackich oraz współczesnej ekologii. Prace łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym językiem sztuki. Stałą częścią wydarzenia jest sekcja dla młodych twórców, w której zobaczymy 10 prac autorstwa 9 studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2000 roku. Stanowi jedno z najważniejszych w Polsce spotkań poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej. W niedzielę mieszkańcy Krosna oraz przyjezdni goście będą świętować bogatą historię i tradycje tutejszego hutnictwa podczas festiwalu huty. Impreza wystartuje o godzinie 13 i od samego początku na uczestników czekać będzie mnóstwo niespodzianek. Dla osób szukających kreatywnych wyzwań przygotowano unikalne warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Ponadto przez cały czas trwania wydarzenia dostępna będzie bogata strefa gastronomiczna, oferująca różnorodne przysmaki. Oficjalna i najbardziej uroczysta część imprezy rozpocznie się o godzinie 17. To właśnie wtedy nastąpi uroczyste otwarcie. O godzinie 18 na scenie pojawi się zespół Liver. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska, której koncert rozpocznie się o godzinie 19.30. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia będzie spektakularny pokaz fajerwerków, który rozświetli niebo nad Krosnem o godzinie 21.30. Wstęp na festiwal jest wolny.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Aache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ache.lodz.pl/jaslo.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.

Zajrzyjmy do świata filmów, seriali, bo powstanie polski nowy serial. Uwaga, będzie zatytułowany Sor i dziać się będzie na Sorze. Czyli jak rozumiem, pierwsze 8 odcinków albo cały pierwszy sezon to pacjent czekający na lekarza.

0: Reklama.
1: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
2: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem i to niedobrze. Kłócimy się i o politykę, i o muzykę, i potrafimy się nawet o majonez pokłócić. Ale wiecie co? Jest jeszcze dla nas nadzieja. Znalazłem jedną rzecz i to nawet w internecie wszyscy się zgadzają. To jest w ogóle niesamowite, nawet w komentarzach w internecie. Jest jedna rzecz, która nas niesamowicie łączy. Pomyślicie sobie, miłość do pierogów, miłość do grzybobrania. No nie, bo tutaj też są miłośnicy różnych smaków, niektórzy mówią, że grzyby w ogóle są niedobre. Co nas łączy? Wystarczy kogokolwiek w tym kraju spytać się o opinię dotyczącą PZPN-u.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
2: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
1: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz,
3: pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
1: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
4: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej, wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
1: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
6: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
7: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
6: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
1: No, a ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Tego popołudnia może przydać nam się jeszcze parasol, ma popadać, choć nie intensywnie. Termometry pokazują okolice 24 stopni w nocy, 11-12 kresek nad zerem, a jutro w trakcie dnia 25 w Jaśle i Gorlicach, po 24 w Krośnie, Sanoku i Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.

Migdł mi właśnie artykuł jednego z motoryzacyjnych portali. Młodzi kierowcy boją się tankować. Badanie pokazuje dużą skalę problemu. O co chodzi? O to, że młodzi kierowcy, którzy świeżo co zdali prawko, cykają się trochę zatankować, nie wiedzą co i jak, tego na kursach ich nie uczą. Ale powiem wam szczerze, ja prawo jazdy mam od kilkunastu lat, nadal wjeżdżając na stację cały się ze strachu poce. Konkretnie to tuż po tym, jak zobaczę cenę.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość zespołu Piękni i Młodzi. Jeden z nielicznych, jedyny chyba zespół disco polo, który wybił się na talent show Must Be The Music. Konkretnie w 2014 roku doszli do finału i tam śpiewali chociażby ten kawałek Ona Jest Taka Cudowna.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.

Nigdy w życiu. Kojarzycie taki film? No pewnie tak, ciężko żyć w Polsce i nie kojarzyć. Będzie druga część i jest wielka afera. Joanna Jabłczyńska, która grała w pierwszej części Tosię, żali się, że no mimo iż były rozmowy, to w drugiej części Tosi grać nie będzie i w ogóle ten casting to jakoś ustawiony. Ba pokazuje nawet swoje SMS-y od Katarzyny Grocholi. Ogólnie nikt bardziej nie spłakał się o to, że nie dostał pracy po rozmowie kwalifikacyjnej, niż Joanna Jałbczyńska obecnie. I ja podejrzewam, że jak tę historię zekranizuje Wojciech Smarzowski, historię tego castingu, to może być zdecydowanie najbardziej drastyczny film w jego dorobku.

0: Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Bieckiej, Parkowej oraz Kościuszki, Legionów oraz Mickiewicza. Zator robi się na ulicy Bieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Skrzyńskich w Jaśle. Zwalniamy na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego oraz jadąc przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i Rynek. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Grodzkiej, Burzaka, Legionów, ulicy Bursaki, Niepodległości i Korczyńskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Centrum Kultury i Promocji w Woli Żerakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach 26,10 m na 16,45 m. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
2: Obecny budynek będzie całkowicie

0: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żeraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
1: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
0: Już 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się wernisaż oraz ceremonia wręczenia nagród 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026. Kuratorem wystawy, którą można oglądać do 25 października, jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W konkursie głównym zaprezentowanych zostanie 110 prac stworzonych przez 90 artystów z 10 krajów. Obowiązkowym elementem każdego dzieła są włókna lniane, co nawiązuje do lokalnych tradycji tkackich oraz współczesnej ekologii. Prace łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym językiem sztuki. Stałą częścią wydarzenia jest sekcja dla młodych twórców, w której zobaczymy 10 prac autorstwa 9 studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2000 roku. Stanowi jedno z najważniejszych w Polsce spotkań poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej. W niedzielę mieszkańcy Krosna oraz przyjezdni goście będą świętować bogatą historię i tradycje tutejszego hutnictwa podczas festiwalu huty. Impreza wystartuje o godzinie 13 i od samego początku na uczestników czekać będzie mnóstwo niespodzianek. Dla osób szukających kreatywnych wyzwań przygotowano unikalne warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Ponadto przez cały czas trwania wydarzenia dostępna będzie bogata strefa gastronomiczna, oferująca różnorodne przysmaki. Oficjalna i najbardziej uroczysta część imprezy rozpocznie się o godzinie 17. To właśnie wtedy nastąpi uroczyste otwarcie. O godzinie 18 na scenie pojawi się zespół Liver. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska, której koncert rozpocznie się o godzinie 19.30. Zwieńczeniem tego pełnego wrażeń dnia będzie spektakularny pokaz fajerwerków, który rozświetli niebo nad Krosnem o godzinie 21.30. Wstęp na festiwal jest wolny.
2: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia W cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów limit.

Uwaga, uwaga, teraz będzie wielka wiadomość. Polska piłkarska ekstraklasa będzie transmitowana w Iraku. Normalnie będą transmisje w Iraku, będzie można sobie w telewizji oglądać. No tak jakby w tamtym kraju jeszcze zbyt mało się wycierpieli.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
2: Trendy Radio 101.9 i 95.2 FM.

Kończą się wakacje dla posłów. Posłowie, ogólnie polski parlament, no to nie to, że urlop, tylko wakacje. Normalnie mają wakacje i teraz będą się zbierać po raz pierwszy po tych wakacjach. No ale jeżeli dorosłe chłopy, politycy mają normalnie dwumiesięczne wakacje zamiast dwutygodniowego urlopu, to chyba kolejny dowód, że polscy politycy są jednak jak dzieci, nie? Ciekawe, czy na kolonie jakieś jeżdżą. You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
1: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
3: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane. Mam informację o 62 osobach.
1: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o karanie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem „Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE” zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
4: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
4: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
5: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
1: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 11-12 stopni. Jutro w trakcie dnia pełne zachmurzenie, ale nadal ciepło. 25 stopni to maksimum w Jaśle i Gorlicach, 24 w Tarnowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
5: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moreau.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Druga zmiana w Trendy Radio, jesteśmy po 15, popołudnie trwa. W tej godzinie też giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. Przed nami natomiast Dua Lipa i Dance the Night.

0: Informator.
1: OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek, czas na dawkę dobrej muzyki. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie. Wydarzenie odbędzie się 6 września o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy. W najbliższą niedzielę, 6 września, Poręby staną się stolicą lokalnej tradycji, wyśmienitej kuchni i wspólnej zabawy. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na gminne święto plonów połączone ze świętem pieroga. Tegoroczne uroczystości zagoszczą na stadionie przy świetlicy środowiskowej w Porębach, a bogaty program gwarantuje, że nikt nie będzie się nudził. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.45 od zbiórki korowodów dożynkowych oraz zaproszonych gości na placu przy świetlicy środowiskowej. Punktualnie o 14 w kościele w Porębach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po modlitwie dziękczynnej za tegoroczne plony o godzinie 15 barwny korowód przejdzie na stadion, gdzie oficjalnie rozpoczną się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Od popołudnia na uczestników czekać będą występy, pokazy i koncerty. Na stoiskach nie zabraknie tych uwielbianych domowych przysmaków przygotowywanych według tradycyjnych receptur. O godzinie 19 scenę przejmie energetyczna kapela Jafer. Zwieńczeniem całego dnia będzie dyskoteka z DJ-em.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę, 6 września, od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. W Sanoku zwalniamy przed rondem Beksińskiego, na ulicach Kościuszki, także Jagiellońskiej, Lipińskiego i Bony. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach regionów Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej, Lwowskiej, Grodzkiej oraz Pużaka. Jasło zwalnia na Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Jagieły oraz Kościuszki, Mickiewicza i 3 Maja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sierpniu bieżącego roku powiat gorlicki podpisał umowy na realizację zadań z rządowego programu OLIOC obejmujące doposażenie ratownicze oraz modernizację łączności kryzysowej Tetra dla gmin. Projekty o łącznej wartości ponad 560 tysięcy złotych, finansowane głównie z dotacji celowych, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności systemów komunikacji w regionie, mówi Mirosław Balong, starosta powiatu gorlickiego.
2: Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach, pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takiej ukrycia.

0: się na scenie plenerowej w Parku Poddworskim. Premiera filmu dokumentalnego, spotkanie z profesorem Andrzejem Olejko oraz bohaterami filmu. Atrakcje towarzyszące, mobilna strzelnica, prezentacja sprzętu z epoki, wystawa tematyczna oraz tradycyjna kuchnia polowa. Już w dniach od 4 do 6 września podkarpacka Dydnia zmieni się w stolicę rocka i motoryzacji. Przed nami drugi zlot motocyklowy. 3 dni w Dydni, który połączy pasjonatów jednośladów z całej Polski. Bramy zlotu zostaną otwarte w piątek o godzinie 14, oficjalnie rozpoczynając 3-dniowe święto. Wstęp na imprezę jest całkowicie darmowy. Przez cały weekend ze sceny popłyną mocne rockowe i metalowe dźwięki, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Podczas imprezy wystąpią m.in. The Lane, Saigon, Orthodox, Ironhead, Secesja, Slave Keeper oraz Crusher. Głównym punktem sobotniego programu będzie widowiskowa parada motocyklowa. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje jego charytatywny wymiar. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zlot gra dla Elenki i Zdzisława. Każdy uczestnik będzie miał okazję wesprzeć zbiórkę pieniędzy i dołożyć swoją cegiełkę na rzecz ich powrotu do zdrowia.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Reklama.

Zaglądamy teraz na dno oceanu. Tak, tak, na samiutkie dno oceanu, bo tam jest pewien statek, a w zasadzie jego wrak. Mowa o Titaniku. No to ten wrak staje się coraz większym wrakiem. Właśnie udokumentowano, że odpadła chyba najbardziej kultowa część, czyli barierka, która jest na jego dziobie. Słynna barierka. No i nie chcę nic mówić, ale panie Leo DiCaprio, cały świat widział, że to pan żeś się opierał. Teraz trzeba będzie płacić.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne w powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 1 września 2026 roku. Archiwista, krosno, asystentka,

rośnie elektryk z Ulistrowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk, elektryczka, służba utrzymania ruchu, jasło.

hasło malarz proszkowy z Sulistrowa, mechanik pojazdów samochodowych, staż jedlicze, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, jasło.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklam.

0: UK Charts w Trendy Radio, przenosimy się do roku 2000, wtedy 3 września na szczycie królowa pop Madonna i jej Music, kawałek, który buja do dziś zdecydowanie.
1: Hey Mr. DJ, put a record on.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
2: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
1: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tirę wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
3: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
1: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17:00 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 11-12 stopni. Jutro w trakcie dnia pełne zachmurzenie, ale nadal ciepło. 25 stopni to maksimum w Jaśle i Gorlicach, 24 w Tarnowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak w Jaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
7: Reklama.
8: Trendy radio.
9: Wybijamy
8: trendy brzmienie
9: wszechczasów.
8: Dla Ciebie.

Jesteśmy już po 16:00, druga zmiana w Trendy Radio, oczywiście pełna trendy hitów. Teraz Tears for Fears, a za moment pojawią się ogłoszenia dotyczące pracy, giełda pracy w Trendy Radio.

0: Informator. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na otwarcie wystawy Strefa Twórcza, która odbędzie się 9 września o godzinie 17 w Saloniku Artystycznym. Ekspozycja jest efektem ponad dwuletniej działalności Strefy Młodych i będzie dostępna dla odwiedzających do 9 października. Na ekspozycji znajdą się prace autorów w wieku od 12 do 19 lat, stworzone podczas różnorodnych warsztatów artystycznych. Odwiedzający będą mogli podziwiać m.in. fotografie z sesji zdjęciowych, malarstwo inspirowane twórczością Józefa Czapskiego, grafiki w estetyce mangi, druciane kwiaty oraz unikalne rękodzieło. Już w najbliższy weekend, 5 i 6 września, w Centrum Kultury Forestarium w Zagórzu odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14 od występu grupy Kasiopeja z Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Następnie publiczność będzie mogła podziwiać tradycyjne tańce i przyśpiewki w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Osławiany. Oficjalne otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 17, po którym scenę przejmą zespoły Pela Zagórzanie oraz Piotr Rogala Rogalik. Muzyczną temperaturę wieczoru podkręci energetyczny występ zespołu Chrust o godzinie 19. Prawdziwą kulminacją sobotniego programu będzie jednak koncert Sydneya Polaka, twórcy hitów, które łączą pokolenia. Niedziela 6 września upłynie pod znakiem kulinarnych uniesień i nastrojowych dźwięków. Od godziny 14 czas umilać będą tancerze. O godzinie 15 rozpocznie się pokaz kulinarny. Po południu upłynie przy dźwiękach słowackiej formacji Flerow oraz klimatycznego zespołu U Studni. O godzinie 18.30 poznamy laureatów konkursu produktów festiwalowych Złoty Mnich. Cały festiwal zwieńczy letnie kino plenerowe z projekcją filmu Wino truskawkowe o godzinie 20.00.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia W cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
3: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Piękni i Młodzi. 10 lat temu, a w zasadzie 11, wydali kawałek, który zagramy wam teraz. Jedno słowo. I teraz się zastanawiam, skoro 11 lat minęło, to czy oni nadal są Piękni i Młodzi?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
2: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
1: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Już 9 września w Generatorze Nauki Geny w Jaśle odbędzie się wydarzenie upamiętniające wybitnego biologa, wynalazcę pierwszej skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, który urodził się 2 września 1883 roku. Rudolf Weigel dorastał m.in. w Jaśle, a studia ukończył we Lwowie jako

0: programie obchodów m.in. uroczyste msze święte w intencji ojczyzny i poległych obrońców, oficjalne złożenie kwiatów w miejscach pamięci, apel poległych oraz salwa honorowa, defilada i uroczysty przemarsz uczestników z pocztami sztandarowymi. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie zaplanowane na 4 i 5 września stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpi w piątek, 4 września w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Od godziny 16 publiczność przeniesie się w intelektualną podróż do przeszłości za sprawą wykładów. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół Delane. Scenerią dla drugiego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach. Już od 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego Kompania Gryfitów. Rekonstruktorzy przygotowali widowiskowy turniej rycerski oraz pokazy średniowiecznego rzemiosła i obyczajów. Po godzinie 16 uwaga widzów ponownie skupi się na historii. W Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny.
1: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
3: Sąsiedzie, banany w MPM znów w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, porządne banany do owsianki, koktajlu albo po prostu do podjadania. W MPM teraz tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 7,99.
1: Reklama.

Brytyjczycy emigrują. No coraz mniej podoba im się na wyspach i w pierwszej dziesiątce państw, do których emigrują Brytyjczycy, jest Polska. 20 lat temu było zdecydowanie odwrotnie. W każdym razie ja im się w ogóle nie dziwię. Raz, że pogoda u nas to ostatnio bardziej angielska, mogą poczuć się jak u siebie, to z drugiej strony w końcu odkrywają, że jedzenie może mieć jakiś smak.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 28 sierpnia 2026 roku. Inżynier robót drogowych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroczynniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz, spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Klasurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Rykietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz granteli drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Za moment 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Oczywiście cały czas trzymamy rękę na pulsie. Ja też przypomnę, że mnóstwo informacji z naszego regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziecie na www.trendyradio.pl. Tam też możecie nas słuchać online. Po 17 natomiast rusza granie na żądanie. Zostańcie na najlepszej fali w regionie. Filip Baćkowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
2: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
1: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
3: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
1: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 tysięcy złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
4: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
1: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm. Palma z Ronda de Gaulle w Warszawie utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
5: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
1: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
6: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i też jest z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
1: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
7: Jeszcze spoglądamy na prognozę. Dzisiaj w regionie, cóż, zachmurzenie typowo umiarkowane. Na termometrach w granicach 13 stopnia Celsjusza dziś w nocy nie powinno padać, aczkolwiek możliwe przelotne opady. Jutro natomiast 26 stopni, zachmurzenie umiarkowane, 29 w porywach do 50, to wiatr nieco mocniejszy. A w sobotę 23 kreski i deszcz zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce, i chłodno, i też porwiście nawet do 60 km na godzinę w porywach. Niedziela 17 stopni, natomiast poniedziałek znowu ciepło, nawet bardzo, 28 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar.
0: Reklama. Sąsiedzie, jesień zaczyna się od dobrego ziemniaka. W MPM mamy ziemniaki z lokalnego gospodarstwa od Łukasza Starnowca. Twoje ulubione jesienne odmiany, Soraya i Laura. Tylko do środy kupisz je w promocji za złotówkę za kilogram. Tak, porządne lokalne ziemniaki Starnowca. W MPM tylko 1 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki złoty 99.
8: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Mamo! Gotujemy się na bitki?
14: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
15: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilźnie i Tuchowie. Reklama.
20: Ogłoszenie społeczne.
21: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
20: Ogłoszenie społeczne.
22: Granie na żądanie.
23: Wyślij SMS pod numer 7148.
22: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
23: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
22: po 17.
7: Wracamy do grania na żądanie, a w granie na żądanie oczywiście numer SMS-owy podajemy na początek. 7148, trendy, kropka, to co macie do przekazania, koszt, złoty plus VAT. A już teraz o miła moja, tak moi drodzy, NRD Tulski. Gorąca i serdeczna dedykacja, pozdrowienia i serdeczne ciepłe słowa dla Gieni od Michała.
24: Serce moje płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

Takie przeboje, moi drodzy, na naszej antenie i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia też się pojawiają. Teraz dla Oli, tak, ciepła dedykacja od Miłosza z Krosna. Dedykacja and dust. Zakaria. Takie hity, moi drodzy, tylko u nas na antenie Trend Radia. Pozdrowienia i dedykacje zapraszam bardzo gorąco. I oczywiście też za nią otrzymuję pozdrowienia i gratulacje. Raz, że awans. Dwa, że podwyżka. Trzy, że kumpli... No tutaj nie przeczytam. Zadowoleni, kumple ogólnie. No i oczywiście wszystkiego najlepszego i twoja ulubiona piosenka.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

I oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia na antenie dla Sabiny teraz. Moc gorących i serdecznych pozdrowień od Ryszarda. No i prośba o zagranie basa.

To nie Trend Radio, najświeższe doniesienia z regionu. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Wcześniej Jorgus, nie mów nikomu. Gorąca i serdeczna dedykacja dla, no właśnie, Bartek, dla ciebie. Tutaj dylemat był lekki. Czy Bartek, czy właśnie Jorgus, nie mów nikomu. No wybrała Agnieszka właśnie ten kawałek, który już teraz pojawia się na naszej antenie. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe prosto z Rymanowa.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiłowic i Lętowic. Projekt za nieco ponad 3 miliony złotych przygotuje firma z Katowic. Prace projektowe wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej potrwają około 2,5 roku. 8-kilometrowa trasa ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów podtarnowskich miejscowości, co odciąży lokalne drogi i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Obwodnica rozpocznie się na granicy z Dębiną Lętowską, a zakończy przy skrzyżowaniu z drogą na Dwudniaki. Dodatkowa odnoga pobiegnie wzdłuż autostrady A4 do węzła w Wierzchosławicach, a stamtąd w kierunku Tarnowa. Inwestycja skróci czas przejazdu drogą wojewódzką nr 975. Jak podkreśla Małgorzata Moskal, wójt gminy Wierzchosławice, przedsięwzięcie będzie skomplikowane i nie może zakłócić ruchu na kluczowych szlakach drogowych oraz kolejowych. Szacowany koszt całej budowy to ponad 300 milionów złotych. W drodze do szkoły dziecko może spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Niektóre zagrożenia wynikają z dużego natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu. Inne są skutkiem słabej widoczności, którą często dodatkowo ograniczają drzewa czy też gęsto zaparkowane auta. Maluchy reagują na otoczenie inaczej niż dorośli, przez co często nie potrafią właściwie oszacować grożącego im niebezpieczeństwa. Zaledwie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie, co muszą na uwadze mieć rodzice dzieci, mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
2: Każdy rodzic powinien wiedzieć, że nie może pozwolić dziecku, które nie ukończyło 7 lat, na samodzielne poruszanie się po drodze. Ważne jest, aby dziecku uzmysłowić, że droga to miejsce, gdzie po prostu dużo się dzieje. Jadą samochody, poruszają się piesi. Dziecko musi na początku poznawać kolejne podstawowe zasady poruszania się pieszych po drodze. Trzeba dziecku zwrócić uwagę i zabronić, aby wchodziło na przykład do samochodu z jakąś nieznajomą osobą. Należy też uczulić dziecko, aby nie przyjmowało prezentów od obcych. Dziecko także powinno poinformować rodzica w takich podejrzanych sytuacjach. Trzeba mu też powiedzieć, że jeżeli dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, nie powinno się wstydzić wołać o pomoc.
1: Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego dziecko uniknie wielu groźnych sytuacji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło nabór do kolejnej edycji bezpłatnego programu edukacyjnego Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie. Inicjatywa skierowana jest do szkół podstawowych z całej Polski, a rekrutacja potrwa do 15 września. W roku szkolnym 2026/2027 uczniowie podejmą cykl 9 praktycznych wyzwań ekologicznych, poświęconych m.in. ochronie zasobów wodnych, retencji, mokradłom oraz bezpieczeństwu nad wodą. Placówki, które zrealizują te zadania, otrzymają certyfikat Szkoła Przyjazna Wodzie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom darmowe materiały eksperckie i wsparcie organizacyjne. Od startu projektu w 2019 roku wzięło w nim udział ponad 1500 szkół.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Gmina Zarszyn zaprasza na rekonstrukcję bitwy pod Nowosielcami z operacji dukielsko-preszowskiej z 1944 roku. Wydarzenie odbędzie się 12 września od godziny 15 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W programie widowiskowa inscenizacja bitwy, uroczystości oficjalne przy pomniku obok zabytkowego pałacu, koncert pamięci na scenie plenerowej w Parku Poddworskim, premiera filmu dokumentalnego, spotkanie z profesorem Andrzejem Olejko oraz bohaterami filmu, atrakcje towarzyszące, mobilna strzelnica, prezentacja sprzętu z epoki, wystawa tematyczna oraz tradycyjna kuchnia polowa. W niedzielę mieszkańcy Krosna oraz przyjezdni goście będą świętować bogatą historię i tradycje tutejszego hutnictwa podczas festiwalu huty. Impreza wystartuje o godzinie 13 i od samego początku na uczestników czekać będzie mnóstwo niespodzianek. Dla osób szukających kreatywnych wyzwań przygotowano unikalne warsztaty malowania kultowej szklanki Polka. Ponadto przez cały czas trwania wydarzenia dostępna będzie bogata strefa gastronomiczna, oferujące różnorodne przysmaki. Oficjalna i najbardziej uroczysta część imprezy.

0: Wsi w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
1: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
9: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.

wiesz, co narobiłeś, jakiego bigosu narobiłeś na wakacjach. Słuchajcie, on raz, że nic nie zabrał ze sobą, to jeszcze zepsuty samochód. Tyle zabrał ze sobą. Anastazja, nie było tak źle. Wiesz, że wszystko zostało później naprawione, opanowanie i w końcu się wszystko udało. Tak, ale jakim kosztem? No tak w nawiasie napisane. No cóż, no bywa, ale wspomnienia, słuchaj, wrócą do ciebie za 2, 3, 4 lata, a za 5 będziecie bardzo miło to wspominać. Obiecuję, że tak będzie. A to co, dla niego zagramy? Serio.

Piękny numer pojawił się na naszej antenie. Jeden z większych grupy, no właśnie, Spice Girls. Ten girls band robił niezmiernie wielką popularność. No, w zasadzie to tak, patrząc na mapę, to chyba na całym globie. Ale jak też i Ingrid w latach 2000. Gorąca i serdeczna dedykacja, Sabinka, dla ciebie. Miłe słowa przekazuje, no właśnie, Przemo. No i oczywiście dedykacja prosto z Jasła. A kawałek

Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad morskim okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do morskiego oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury. Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie. To nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
2: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
1: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
3: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów, mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w lidze.
1: A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem ekstraklasy.
4: Dziś ta noc z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, ale zachmurzenie umiarkowane, to taka definicja najbardziej chyba trafna. 13 stopni, do takiej wartości spadnie słupek rtęci w Jaśle Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie i Nowym Sączu w okolicach 14 stopnia, Ustrzyki, Lesko, tutaj 12 kresek. Jasło, Krosno, Gorlice, Dębica, jutro nawet 26 stopni, jutro też zachmurzenie umiarkowane, nieco mocniejszy wiatr, w dniu jutrzejszym 29, nawet w porywach do 50, w sobotę 23 kreski, możliwe przelotne opady deszczu.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Wójt gminy Szerzyny zaprasza w niedzielę 6 września od godziny 14.30 na teren kompleksu rekreacyjnego Rodzinna Riviera w Szerzynach, gdzie odbędzie się podsumowanie projektu Kreatywna Ekspedycja. Kosmos, sztuka i żeglarstwo z degustacją potraw regionalnych wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Reklama. A teraz...

Kolejna godzina rozpoczęta, największe hity oczywiście przed wami. Serdeczna i ciepła dedykacja dla, no właśnie, Ola, dla ciebie. Miłe słowa przekazuje twoja najlepsza i najkochańsza, najbardziej ulubiona, no właśnie, psiapsiuła. Jaką jest? Zuzia. Dedykacja prosto z Sanoka, a kawałek to właśnie

Piosenka What a Feeling, gorąca i serdeczna dedykacja. Teraz, dziewczyny, podobno teraz przygotowujecie przepyszne potrawy na wesele w pewnej z restauracji, takie, które, no właśnie, znajdują się na terenie Sanoka. No i oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja dla państwa młodych. Robert, dla ciebie. Alicja, też dla ciebie. Taka wyjątkowa piosenka. I dziękuję za odwiedziny. Trend Radio, 19 minut po godzinie 18. A u nas hity na zamówienie, granie na żądanie w toku, czyli prywatka z trendem.

Oj, moi drodzy, naprawdę wyjątkowy hit, wyjątkowy przebój. A teraz pozdrawiam, pozdrowienia w zasadzie dla wszystkich kibiców żeńskiej siatkówki i gratulacje dla naszych pań za awans do strefy medalowej. Oczywiście serdeczne uściski dla Trendy Radia, najlepszego radia w polskim eterze. Dziękujemy bardzo serdecznie, naprawdę bardzo dziękujemy. No idźmy dalej w tego SMS-a. Dla Ani i ciebie, Marcinie, proszę o Ashley Whitbridge i oczywiście Chasing Sunsets. Emil, pozdrawiam bardzo gorąco. Strzałka z Bawarii. Emil, pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco i oczywiście mam nadzieję, że tam jeszcze słońce nie zachodzi. Nie, 18.23, o 19 chyba 20 dopiero zachód słońca. Ale dzięki za pozdrowienia, bardzo serdecznie ciebie również ściskamy i oczywiście Bawarię również.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Centrum Kultury i Promocji w Woli Żerakowskiej przejdzie kompleksową przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę, w ramach której powstanie nowoczesna i w pełni wyposażona sala widowiskowa. Głównym elementem projektu jest dobudowa nowoczesnej sali o wymiarach 26,10 m na 16,45 m. Powstanie ona w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego budynku. Obiekt zyska profesjonalny system nagłośnienia, oświetlenia scenicznego oraz multimedia, co pozwoli na organizację koncertów i spektakli na wysokim poziomie. W budynku powstaną pracownie artystyczne oraz funkcjonalne zaplecze techniczne, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
2: Obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą jak gdyby wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować pracownie artystyczne. Natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
1: Całkowity koszt tej kluczowej dla regionu inwestycji wynosi ponad 9,5 miliona złotych. Gmina Żeraków pozyskała na ten cel gigantyczne dofinansowanie unijne. Wynosi ono ponad 8 milionów i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Brzozów planuje uzbrojenie oraz większą dostępność terenu strefy ekonomicznej. Obecnie powstaje tam nowa droga gminna prowadząca bezpośrednio do terenów inwestycyjnych. Inwestycja obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań i zjazdów z drogi powiatowej. Teren zostanie w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. W ramach robót powstanie nowoczesny kanał technologiczny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
3: Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT. Jest to zadanie bardzo duże, bo blisko 16 milionów, ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana.
1: Całkowity obszar brzozowskiej podstrefy ekonomicznej docelowo obejmie 30 hektarów.
4: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Już 4 września o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się wernisaż oraz ceremonia wręczenia nagród 13. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej z Krosna do Krosna 2026. Kuratorem wystawy, którą można oglądać do 25 października, jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W konkursie głównym zaprezentowanych zostanie 110 prac stworzonych przez 90 artystów z 10 krajów. Obowiązkowym elementem każdego dzieła są włókna lniane, co nawiązuje do lokalnych tradycji tkackich oraz współczesnej ekologii. Prace łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnym językiem sztuki. Stałą częścią wydarzenia jest sekcja dla młodych twórców, w której zobaczymy 10 prac autorstwa 9 studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2000 roku. Stanowi jedno z najważniejszych w Polsce spotkań poświęconych współczesnej tkaninie artystycznej. Od 4 do 6 września podkarpacka Dydnia zmieni się w stolicę rocka i motoryzacji. Przed nami drugi zlot motocyklowy. 3 dni w Dydni, który połączy pasjonatów jednośladów z całej Polski. Bramy zlotu zostaną otwarte w piątek o godzinie 14, oficjalnie rozpoczynając 3-dniowe święto. Wstęp na imprezę jest całkowicie darmowy. Przez cały weekend ze sceny popłyną mocne rockowe i metalowe dźwięki, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Podczas imprezy wystąpią m.in. The Lane, Saigon, Orthodox, Ironhead, Secesja, Slave Keeper oraz Crusher. Głównym punktem sobotniego programu będzie widowiskowa parada motocyklowa. Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje jego charytatywny wymiar. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Zlot gra dla Elenki i Zdzisława. Każdy uczestnik będzie miał okazję wesprzeć zbiórkę pieniędzy i dołożyć swoją cegiełkę na rzecz ich powrotu do zdrowia.

0: bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
1: Po 17.
2: Tak, moi drodzy, wyjątkowe hity na naszej antenie i teraz Kate Trash. Dokładnie tak, to serdeczna dawka pozdrowień i dedykacji dla wszystkich od Marcina z Lublina, który obecnie jest poza Lublinem.

Tak, czasami, prawda? Że wyjeżdżamy. No cóż, Stay With Me przed chwilą to Solid Base. To była serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzenki, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesłał Robert. Kolejna pozdrowieniowa dawka z okazji 21 urodzin dla syna. Dużo zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń. Proszę o piosenkę Jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. Życzą rodzice. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego z okazji dwudziechy. No i oczywiście nagranie, o tak, pojawi się specjalnie dla ciebie. Wszystkiego naj, jeszcze raz.

Takie przeboje, moi drodzy, na 101.995 i 2 FM. A teraz, oj, dawno tego kawałka nie było. Come Take My Hand. Dokładnie tak zagramy. Two Brothers, jeden z tych pierwszych hitów właśnie tej wyjątkowej grupy. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Marzena dla ciebie. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają, no właśnie, koleżanki z drugiej zmiany, a dzisiaj zapowiadają się też na trzeciej. Okej, okay, gdzie pracujecie, nie napisane, ale w każdym bądź razie numer oczywiście pojawia się od was dla was. Dla Heni, tak? Heni czy Han? Dla Heleny chyba. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Prosto z Brzysk. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Ewa i Violetta. Violetta też prosi o zagranie przebojów. Na pewno pan zna ten numer. Składam serce w twoje ręce. Wczoraj był prezentowany. Zgadza się wszystko. To oczywiście Magic Band. Też jeszcze przed godziną 19:00 na pewno zagramy na antenie Trend Radio. Pozdrawiamy. To Prywatka z Trendy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera Zonda Krypto. Wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
2: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
1: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
4: To prosty przepis na droższy sprzęt?
3: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
1: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwie i Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
5: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
1: Wystawa będzie czynna do grudnia.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3-6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
7: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnia i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
6: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał wiązadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
8: Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, ale też i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 13 kresek, drodzy Państwo, w regionie. Krosna, Gorlic, Dębice, Tarnobek-Krakowa, Rzeszowa. W Sanoku 12 stopni, Ustrzyki-Lesko 11. 9 w porywach do 20 to prędkość wiatru, a ciśnienie 1016 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei tej nocy korzystna. Jutro 26 stopni, zachmurzenie umiarkowane, nieco mocniej jutro po dwóch, bo nawet do 50, pojutrze nawet do 60, w sobotę na termometrach 23.
9: Reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
19: Ogłoszenie społeczne.
21: Granie na żądanie.
22: Wyślij SMS pod numer 7148.
21: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
22: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
21: po 17. Po 17.
8: Piękny numer pojawia się na początek i piękne i serdeczne pozdrowienia też. Tym razem dla Doroty z Kołaczyc. Gorąca i serdeczna dedykacja od Piotra, który jest teraz w trasie. I oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco, strzałeczka i pozdrowienia i całuski. I oczywiście hit dla Ciebie.

Całkiem niedawno Mariusz i Karolina, tak, mieli ślub, to było dokładnie 2 tygodnie temu. Teraz gorące i serdeczne pozdrowienia od taty, tak, Włodzia, który pozdrawiając was bardzo gorąco wspomina przetańczoną noc z mamą Elżbietą. Pięknie.

0: Muzyka na antenie Trendy Radia i oczywiście kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia pojawią się już kiedy? Już jutro o stałej porze, czyli tuż po godzinie 12. Tak zawsze w południówce przewidujemy oczywiście granie wyjątkowo gorących hitów. A teraz, no cóż, już 17 po 19, czas na Trend Listę. Mikoś Marcin, dziękuję za uwagę, dziękuję za pozdrowienia i SMS-y. Jutro zapraszam również po 17.
1: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48. W treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Brzmi to poważnie. Trzeci dzień września. Hello, ale chyba się cieszymy, nie? Bo już czwartulo, czyli mini piątulo, no i to jest na pewno coś na plus. 2616 notowanie programu Trendy Lista uważam za otwarte. Wylot Peggy Gunn, Ayra Starr i Woman. No niestety żegnamy się z paniami, mam nadzieję, że niebawem pojawią się nowości. No chociaż już końcówa lata, to może być różnie. Zostańcie, bo jeszcze propozycje.
3: Wyloty.

0: Girl Go i Woman przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza Steve'a Aoki, Rainer Sonnenfeld powracają do nas z utworem On My Own. Jeszcze usłyszymy Darla Jade na ficie. No ja uwielbiam takie imprezowe kawałki, idealne na domówki, na naprawdę fajne wyjście ze znajomymi. Chociaż, no wiadomo, że już jak człowiek sobie pomyśli, że zaraz będzie taka typowa jesień, no to trochę nam się nie chce, ale na pewno są też plusy, o których będziemy jeszcze na antenie mówić. No to gramy, propozycja pierwsza.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio.
1: Jak wam się podobało? No fajnie zabrzmiało, fajnie. No i ten bas? Nice. Propozycja druga, Another 54 Ultra Talk to You. No tu mamy viral z TikToka. No pozdrawiam też oczywiście naszą słuchaczkę Sandrę, która ten utwór podesłała. Sandy, no mam nadzieję, że jakoś to będzie, bo też uwielbiam ten hit. Ma w sobie taki naprawdę fajny vibe. Możemy też usłyszeć tu typowe dla lat 80. brzmienia, także fani na pewno tego gatunku muzycznego będą zachwyceni. No to play.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sierpniu bieżącego roku powiat gorlicki podpisał umowy na realizację zadań z rządowego programu OLIOC obejmujące doposażenie ratownicze oraz modernizację łączności kryzysowej Tetra dla gmin. Projekty o łącznej wartości ponad 560 tysięcy złotych, finansowane głównie z dotacji celowych, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności systemów komunikacji w regionie, mówi Mirosław Baląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Takie rozwiązanie powstaje m.in. w Gorlicach pod boiskiem na osiedlu Korcza, gdzie planowane jest ukrycie dla około 1000 osób. Podobnie rozwiązanie chcemy stworzyć w powiatowym zespole placówek oświatowych w Bieczu. Tam planowane jest ukrycie dla blisko również 1000 osób, a w czasie pokoju obiekt będzie wykorzystywany jako magazyn obrony cywilnej. Powiat planuje również budowę takich ukryć w kolejnych szkołach ponadpodstawowych, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Kromera, w zespole szkół numer 1, w Gorlicach oraz Zespole Szkół Zawodowych Bobowej.
1: Ponadto powiat czeka na podpisanie umowy w ramach drugiej tury naboru wniosków w 2026 roku na zakupy inwestycyjne. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza na niezwykłe spotkanie literacko-historyczno-muzyczne zatytułowane W cieniu spalonego dworu. Wydarzenie zaplanowane na 4 i 5 września stanowić będzie kulminacyjny punkt hucznych obchodów 660-lecia historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim. Inauguracja spotkania nastąpi w piątek, 4 września w gościnnych progach WCKW w Łękach Dukielskich. Od godziny 16 publiczność przeniesie się w intelektualną podróż do przeszłości za sprawą wykładów. O godzinie 20.30 scenę przejmie zespół Delane. Scenerią dla drugiego dnia uroczystości stanie się Zielony Plac przy dworze Sulimirskich w Kobylanach. Już od 11 do 15 przestrzeń wokół dworu ożyje za sprawą Bractwa Rycerskiego Kompania Gryfitów. Rekonstruktorzy przygotowali widowiskowy turniej rycerski oraz pokazy średniowiecznego rzemiosła i obyczajów. Po godzinie 16 uwaga widzów ponownie skupi się na historii. W Łękach Dukielskich odbędzie się panel historyczny. Już 9 września w Generatorze Nauki Geny w Jaśle odbędzie się wydarzenie upamiętniające wybitnego biologa, wynalazcę pierwszej skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, który urodził się 2 września 1883 roku. Rudolf Weigel dorastał m.in. w Jaśle, a studia ukończył we Lwowie. Jako pierwszy wykorzystał wszy jako zwierzęta laboratoryjne, co pozwoliło mu stworzyć szczepionkę i uratować miliony istnień. Jego geniusz docenił sam noblista Charles Nicoll, a sam Weigel był wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Z okazji jego święta przygotowano fascynujące warsztaty dla dzieci i młodzieży. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Generatora Nauki Gen w Jaśle. Powiat tarnowski zaprasza na uroczyste obchody 87. rocznicy Bitwy Radłowskiej oraz Bitwy o Most w Biskupach Radłowskich, które odbędą się w sobotę 5 września. Biskupce Radłowskie godzina 15, niedziela 6 września, Radłów o godzinie 10.30. W programie obchodów m.in. uroczyste msze święte w intencji ojczyzny i poległych obrońców, oficjalne złożenie kwiatów w miejscach pamięci, apel poległych oraz salwa honorowa, defilada i uroczysty przemarsz uczestników z pocztami sztandarowymi.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.
7: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
8: A my głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam pamiętajcie, że już możecie głosować za free, czyli bezpłatnie. Dokładnie, dlatego to też no, powinno być takie zachęcenie trochę. Na 20 Two Colors Heart to Heart jako nowość, na 19 Cyril Fillet z 20, a na 18 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Dzisiaj w jednolokatowym awansie.
9: 20.

Ajaj, zagramy teraz superancko, że tak powiem. Ja też uwielbiam ten kawałek i chyba na zawsze będzie kojarzył mi się z latem i z wakacjami 2025. No bo wtedy ten hit w sumie wyszedł i nadal, no właśnie, smakuje tak samo. Gramy specjalnie dla Michaliny z okolic Sanoka. Michasia, specjalnie dla ciebie ktoś tu zamówił ten hit. Następnie na 17 Moti All Summer With You z 18, ale najpierw Santa Cruz, modelki i ekipa Freeza. Hey.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Pamiętajcie o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista. Muszą być to nowości i w miarę cenzuralne. Śmiało możecie podsyłać na naszego maila redakcja@trendradio.pl lub też prywatnie w wiadomości na naszym fanpage'u na fejsie. Gdzie wam wygodniej tak w zasadzie? Na 16 Roxy niech będzie nam z 15. Oj, nie odpuszczacie tego hitu. Na 15 Somber My Body Isn't Ready z 16. A na 14 Axwell Whatever Turns You On dzisiaj, aj, duży spadek, bo aż z 10.
2: 16.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoktor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoktor, powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż, albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
2: To wyjątkowo dziwny pomysł, z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
3: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
1: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina. Ci, którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
5: Międzynarodowy terroryzm.
6: Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
4: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
1: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.

0: nocy około 10 stopni, gdzieniegdzie deszcz. Jutro kolejny ciepły wrześniowy dzień, 17-18 stopni nad morzem, w centrum 22, na południu nawet 25. Ale oprócz słońca będzie dużo chmur, właściwie przewaga zachmurzonego nieba i w całym kraju może przelotnie padać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: lista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Mariusz, pozdrawiam cię bardzo gorąco, twoją narzeczoną. No i z tego, co czytam, to też dzieciaki. No to szalejcie, moi drodzy, szalejcie. No fajnie tak wakacje we wrześniu rozpocząć, nie? No każdy już się wyurlopował, a wy byliście. Pozdrawiam i no... Z tego, co czytam, Grecja to jest przepiękny kierunek podróży, bawcie się tam dobrze, no i mam nadzieję, że z trendy radiem. No, a my lecimy już, bo kolejne notowanie na nas czeka już. 13. Benny Benassi, Every Single Day z 17. w remiksie. Pięknie głosujecie na ten utwór. Na 12. Notion You Know z 13. a na 11. Armin van Buuren, Here in My Arms, Enjoy the Silence z 9. I fanów Depeche Mode też pozdrawiam. 13.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: I wyrywamy karteluszkę z kalendarza, obchodzimy Dzień Wieżowców. No ja co prawda na ten temat nie powinnam się wypowiadać, bo ja jestem takim cykorem, mam lęk wysokości, no nie cierpię po prostu. Ale ciekawostkę można zawsze powiedzieć. Data obchodów upamiętnia urodziny architekta, wizjonera Louisa Sullivana. No to jest też chyba takie wydarzenie, które tak naprawdę zachęca nas do tego, by zobaczyć świat i popatrzeć no właśnie na to, co się dzieje z wieżowcem. Pamiętajcie też o bezpieczeństwie. Jest wiele miejsc, szczególnie w Europie, które, moi drodzy, no właśnie takowe posiadają. No to może wam zaraz znajdę gdzie. No i już jakaś wycieczka zawsze będzie gotowa na któreś z weekendów. A już teraz 10. Lavinia Hill Oaks Reasons z 8. na 9. Joel Corey Whisper z 11. A na 8. Dimitri Vegas Silver Turn the Tide. Pięknie.
0: 10.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęła się rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie w ramach funduszy europejskich. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie inwestycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Grupa docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy.
1: Całkowita wartość projektu wynosi 2,7 miliona złotych, w tym dofinansowanie to 2,3 miliona. Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
3: Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. Te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje.
1: Program Dobra Energia w Twojej Gminie to inicjatywa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wspierająca samorządy w montażu paneli fotowoltaicznych i magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej. W niedzielę w Wiewiórce w gminie Żyraków odbędzie się Powiatowy Dzień Ziemniaka. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Wiewiórce. Po nabożeństwie nastąpi oficjalne powitanie gości na stadionie. Po wystąpieniach na scenie zaprezentują się uczniowie z lokalnej szkoły podstawowej w Wiewiórce. Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu są sołeckie rozgrywki o złotego ziemniaka, które wystartują o 16:30. Wieczór zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Quattro, która rozpocznie się o 19:00 i potrwa do późnych godzin. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W weekend 5 i 6 września w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14 od występów grupy Kasiopeja oraz tradycyjnych tańców w wykonaniu ludowego zespołu pieśni i tańca Osławiany. Po oficjalnym otwarciu o 17 scenę przejmą kapela Zagórzanie oraz Piotr Rogala Rogalik. Wieczorną temperaturę podkręci o 19 energetyczny zespół Chrust, a kropką nad i sobotniego programu będzie koncert Gwiazdy Wieczoru Sydneya Polaka. Niedziela upłynie pod znakiem kulinarnych uniesień i nastrojowych dźwięków. Od 14 czas umilą pokazy taneczne, a godzinę później wystartuje widowiskowy pokaz kulinarny. Popołudniowy relaks zapewnią występy słowackiej formacji Flerow oraz klimatycznego zespołu U Studni. O 18:30 poznamy laureatów konkursu Złoty Mnich, po czym odbędzie się koncert finałowy. O 19:00 całe wydarzenie zwieńczy letnie kino plenerowe z projekcją filmu Wino truskawkowe o 20:00. Fundacja Focus rozpoczęła rekrutację do bezpłatnego projektu edukacyjnego Focus na Horyzont – Odkrywcy Nieba. To wyjątkowy program dla młodzieży, który łączy naukę i technologię z pasją do lotnictwa. Jego głównym celem jest pokazanie, jak szkolna wiedza z fizyki czy meteorologii działa w rzeczywistym świecie. Organizatorzy zapraszają 80 młodych osób w wieku od 15 do 19 lat mieszkające w Krośnie, powiecie krośnieńskim lub Stalowej Woli. Aby wziąć udział, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani wiedzy lotniczej. Liczy się przede wszystkim ciekawość świata, nauki i nowych technologii. Program obejmuje minimum 20 godzin zajęć. Uczestnicy poznają sekrety aerodynamiki, meteorologii oraz budowy statków powietrznych. Główny dzień edukacyjny odbędzie się 26 września w inkubatorze przedsiębiorczości Krosno. Część lotnicza zaplanowana jest między 27 września a 5 października. i zależy od pogody. Projekt przybliża też młodzieży ogromny potencjał przemysłu lotniczego na Podkarpaciu i otwiera drzwi do przyszłej kariery w obszarach STEM. Udział w całym przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja trwa tylko do 18 września.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: we Wrocławiu Sky Tower. Jest to najwyższy punkt widokowy na Dolnym Śląsku, zlokalizowany na 49. piętrze. No jest to około 200 metrów wysokości. No i nie wiem, czy wiecie, ale po modernizacji oferuje multimedialną windę, a także taras zewnętrzny. Także dziubasy, no trzeba korzystać. Jeżeli chodzi o najwyższy wieżowiec w Trójmieście, to jest to Olivia Star w Gdańsku. Także też na pewno warto się tam wybrać. No a jeżeli chodzi o Europę, no to przenosimy się teraz do Londynu. The Shard jest to jeden z najwyższych budynków w Europie, 310 metrów. We Frankfurcie Main Tower, no tutaj też, moi drodzy, jest to bardzo znany wieżowiec. No i tak można wymieniać i wymieniać. Wiem, że jeszcze w Paryżu na pewno takowy się mieści, ale no nie pamiętam nazwy, także musicie mi wybaczyć. Kto z was był, może śmiało pisać i podsyłać też foty na naszego fanpage'a. To na pewno będziemy publikować. Siódema już teraz, co by nie przedłużać. Bryska myśl o mnie z drugiego, no niestety pięciolokatowy spadek. Na szóstym Aleksandra Stan i Baila Morena ze siódemy, a na piątym Alok J-Lo, Everything's Fine, dzisiaj z czwóreczki.
1: Siedem.
2: W dół.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Głosujemy, nie śpimy, 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. A na czwartym Let's Go Rise ze szóstego, na trzecim Hania Kuzimowicz, Keira Szkoda na to łez z piątego, a na drugim Steve Aoki, Lyokes Gravity z jedyneczki. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
0: 4.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Halko, halko, zapraszam na 2616 podsumowanie programu Trendy. Lista, wylot, Peggy Gou, Woman, propozycje Steve'a Aoki, Rainer, Sonnenwelt, On My Own, A Not Re Talk To You. Na 20 Two Colors, Heart To Heart, 19 Cyril Fillet, 18 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 17 Moat Your Summer With You, 16 Roxy, Niech Będzie Nam, 15 Somber, My Body Isn't Ready, 14 Axwell, Whatever Turns You On, 13 Benny Benassi, Every Single Day w remiksie, 12 Notion You Know, 11 Armin Van Buren, Here In My Arms, 10 Lawinia i Lyox Reasons, 9 Joel Corey, Whisper, 8 Dimitri Vegas, Turn The Tide z Silver na ficie, 7 Bryska, Myśl o Mnie, na 6 Aleksandra, Stand By, La Morena, 5 Alok, J-Lo, Everything's Fine, na 4 Last Go Rise, na 3 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to West, 2 Steve Aoki i Lyox i Gravity z Saszą na ficie, no i waszym top one jest, aj, widzę, że czujecie jeszcze wakacje, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko, dzisiaj ponownie na pierwszym, ale z miejsca 3 tym razem. No pięknie głosujecie, słyszymy się już w piątulo. Buziole, heja!
2: 1
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sanepid rusza na kontrolę. Niezapowiedziane wizyty w szkolnych stołówkach. 10 kandydatów zebrało podpisy przed wyborami w Krakowie. Tir wjechał pod pociąg w Gdańsku. Kierowca i motorniczy trafili do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. A na stole ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, za to mniej soli, cukru i mięsa. Sprawdziany w kuchni będą niezapowiedziane, ostrzega Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
1: W ubiegłym roku nieprawidłowości wykazało 15% stołówek. Prawdopodobnie 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Tyle komitetów dostarczyło wymaganą liczbę podpisów. Teraz komisja sprawdza podpisy. 4 kandydatów jest już pewnych, że wszystko w porządku, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy 3 rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
1: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Pociąg Intercity zderzył się z naczepą ciężarówki na przejeździe kolejowym w Gdańsku. Według policji kierowca tira wjechał na tory, gdy zamykały się rogatki, a jego pojazd utknął między szlabanami. Do szpitala trafili zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista. Wypadek spowodował wielogodzinne opóźnienia pociągów. Nie przyjął mandatu w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 20 tysięcy. W kwietniu 41-letni kierowca w Wielkopolsce rozpędził samochód do 173 km na godzinę. Przy ograniczeniu do 70. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafiła do sądu. Teraz oprócz grzywny będzie musiał zapłacić te 2000 zł jako koszty sądowe. W Katowicach wykonano pierwszy na Śląsku laserowy zabieg usunięcia guza mózgu u dziecka. Pacjentem był 10-letni chłopiec, u którego nowotwór znajdował się głęboko w strukturach mózgu. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze zniszczyli guz bez konieczności rozległej operacji, a to zmniejszyło ryzyko powikłań. I chłopiec szybko wrócił do zdrowia. Kilka dni po zabiegu został wypisany do domu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce tylko w Warszawie i Szczecinie. A jeszcze Katowice, bo oto ogromny żyrandol, talerze, spodnie pasażera, okulary, grzebienie i ogromne drzwi. To wszystko przedmioty z Titanica, które można zobaczyć w Muzeum Walcownia Cynku. Ruszyła właśnie światowa wystawa, a na niej 200 artefaktów.
4: To są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
1: Mówi ambasador wystawy Krzysztof Mendrala. Na wystawie jest też makieta Titanica oraz makieta jego wraku.

0: Noc w całej Polsce może być deszczowa, za to ciepła, od 12 do 17 stopni i podobnie będzie jutro. Znowu w całym kraju możliwy deszcz, choć nie zabraknie też słońca, a temperatura od 17-18 stopni na północy Polski do 25 na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W najbliższą niedzielę 6 września w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 drogą krzyżową. Godzinę później o godzinie 16 odprawiona zostanie msza święta. Do udziału w wydarzeniu zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów. Bo jak mówi wielu z nich...
2: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
1: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
3: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
1: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
4: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
1: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
5: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
1: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany. Mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.

Kto lubi zasypiać, słysząc deszcz za oknem, może być zadowolony. Dzisiaj w nocy będzie padać prawie w całej Polsce. Do tego ciepło, około 15 stopni. Niestety deszcz zostanie z nami też na jutro i jutro w całym kraju możliwe przelotne opady, a gdzie niegdzie nawet ciągłe. Zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia. Temperatura od 18 do 25 stopni.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: DJ Sasha, the power.

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.